0: w 2016 roku swoje 75. urodziny święciła na estradzie Joan Baez. Wśród zaproszonych przyjaciółek i przyjaciół znalazła się właśnie Mavis Staples. Posłuchajmy, jak panie zaśpiewały pięknie gospelowe standardy. Oh, freedom, I ain't gonna let nobody turn me around.
1: My next guest is a gospel singer from a gospel family. She's also an activist from the days back then. And if you'd walked into that church some other day, you probably would have heard Mavis Staples singing.

0: Shane Dunya.
1: Ain't gonna

0: all in the name of the
1: Lord. Oh, Joan, right? Joan, happy birthday, Joan. Happy birthday, Joan.
0: Thank you.
1: Keep on swinging. Keep on.
2: I na zakończenie tego przeglądu jubileuszowych nagrań różnych artystów z różnych stron świata i z różnych epok, nagranie zrealizowane podczas koncertu 40. urodzin zespołu Dżem. To miało miejsce w Spodku w Katowicach w 2020 roku. I będzie to niewątpliwy popis Jurka Styczyńskiego, gitarzysty i wizjonera, dzięki któremu Dżem trwa i trwać będzie wiecznie. To był pierwszy odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Nowości w Nowalijkach nie słychać było chyba przez ostatnie 2 miesiące, a tymczasem w lecie 2021 roku ożywił się Joe Bonamassa i oto figurują jego dźwięki na dwóch przynajmniej, zresztą bardzo dobrze zapowiadających się płytach. Oto pierwsze nagranie.

Dion, tak, Dion DiMucci, który też jest bardzo aktywny ostatnio, bo co roku chyba ukazuje się jego nowa płyta. Tym razem proponuje jesienią 2021 roku album zatytułowany Stomping Ground. Oczywiście będą to nagrania, w których Dionowi towarzyszą jego znakomici przyjaciele z różnych półek. No i właśnie z tej półki objawił się Joe Bonamassa w nagraniu zatytułowanym Take It Back. Ale jak już mówiliśmy parokrotnie, Joe Bonamassa to nie tylko artysta, który sam gra, sam śpiewa i chętnie dokłada swój głos i gitarę do realizacji innych artystów, ale także jest promotorem, producentem, jest właścicielem firmy płytowej, która nazywa się Keeping the Blues Alive. No i właśnie na tym labelu tak zwanym ukazuje się album zatytułowany prosto i jednoznacznie The Blues Album. Afirmuje tę płytę Joanne Shaw Taylor, znakomita brytyjska gitarzystka i coraz bardziej odpowiadająca mojemu uchu wokalistka. Ten album zawiera także kilka elementów współpracy Joanne Shaw Taylor z innymi muzykami, no i nie mogło tu także zabraknąć Joe Bonamassy. Oto utwór zatytułowany Don't Go Away Mad, Joanne Shaw Taylor i Joe Bonamassa.

Generalnie w tym wydaniu Nowali Expo Baobabu będę zachwalał kolejne pozycje, ale jest wyjątek i ten wyjątek właśnie za chwilę Państwu zaprezentuję w krótkim fragmencie. Jagger. To nazwisko to z całą pewnością budzi zawsze zainteresowanie i elektryzuje fanów muzyki, nawet jeżeli jest to Chris Jagger, czyli brat Mika. I otóż Chris zaproponował w lecie 2021 roku album zatytułowany Mixing Up the Medicine. I z przykrością stwierdzam, że jest to płyta słaba, nudna i tak jakby troszkę zrealizowana na kolanie. No ale skoro już wspomniałem nazwisko Jagger, to oto z tej właśnie płyty utwór zatytułowany Merry Go Round.

następną pozycję będę zachwalał. Będę zachwalał, bo choć nazwisko wykonawcy dotąd w zasadzie nic mi nie mówiło i jest pewnie mało znane też większości z moich słuchaczek i słuchaczy, to płytka bardzo mi się podoba. Album nosi tytuł Flathead, a firmuje tę płytę Seth Lee Jones. Wokalista, gitarzysta, kompozytor. Co mnie zainteresowało i dlaczego do niego dotarłem, to to, że on jest Oki, czyli że jest z Oklahomy, a jednym z towarzyszących mu muzyków, czyli perkusistą, jest syn perkusisty, który grywał z J.J. Cale'em. No więc sami państwo rozumieją, że musiało mnie to zainteresować. Seth Lee Jones gra w trio z basem i perkusją. Nie ucieka od standardów naszej ulubionej muzyki i stąd też zaproponuję z płyty Flathead utwór bardzo, bardzo standardowy, czyli I Can't Be Satisfied, Seth Lee Jones.

dużą aktywność fotograficzną, no nie tak znakomicie dającą sobie znać jak aktywność Jobona Massey, także Eric Bibb wykazuje. Album Dear America, który ukazał się w lecie 2021 roku, zawiera kilka bardzo, bardzo interesujących nagrań, takich, które bardzo odpowiadają też dotychczasowemu mojemu obrazowi artysty, jakim jest Eric Bibb. Bo to jest Amerykana, to jest blues, to jest znakomity wokal Erica, no i od czasu do czasu też daje o sobie znać jego przyjaźń z różnymi innymi wykonawcami tejże muzyki. I z albumu Dear America Eric Bibb zaprezentuje się teraz z Ericiem Galesem, znakomitym gitarzystą. Whole World's Got the Blues. Eric Bibb, Eric Gales.

nasza znajoma ze estrady, no bo wystąpiła 2 lata temu na estradzie Spotka podczas Rawy Blues, Lindsay Beaver. Prezentuje swoją nową płytę, którą zatytułowała Lindsay Beaver and Brad Stevens. A Brad Stevens to jest gitarzysta, który towarzyszy Lindsay we wszystkich nagraniach na tym albumie. Jest to płyta dosyć zaskakująca w formie, bo w zasadzie opiera się tylko na gitarze, perkusji i wokalu. No, od czasu do czasu są jeszcze pewne wzbogacenia, tak chociażby jak w nagraniu, który otwiera ten album, nosi ono tytuł One Condition, a tu jeszcze dołączył do nich drugi gitarzysta, czyli Kirk Fletcher. Oto więc trio Lindsay Beaver, Brad Stevens i Kirk Fletcher w nagraniu One Condition.

O płycie, która nosi tytuł Love Transcends, będę z pewnością opowiadał jeszcze długo i rozwlekle na różnych antenach, bo też jest to album, który wzbudził, no mogę powiedzieć, zachwyt. Mój zachwyt. Jackie Vanson to jest wokalistka, gitarzystka, kompozytorka, która już kiedyś się pojawiła na antenie Radia Baobab, ale dopiero ten album wydany w 2021 roku pochłonął mnie bez reszty. Jest fantastyczną wokalistką, ma taki ten lekko przydymiony wokal, jest świetną gitarzystką, bardzo trafnie dobiera sobie repertuar. To sprawia, że cały album Love Transcends jest płytą naprawdę bardzo, bardzo pociągającą. Oto z tego albumu prosty, ale właśnie swoją prostotą ogromnie interesujący utwór zatytułowany Rolling On, Jackie Vanson.

Na zakończenie tego przeglądu nowości lata 2021 roku, końcówki lata 2021 roku, trzy klasyczne nowaliki. Ronnie Wood, legenda muzyki rockowej rodem z Wielkiej Brytanii, bo to przecież i Faces, no i przez ostatnie dziesięciolecia The Rolling Stones, od czasu do czasu realizuje własne przedsięwzięcia, w których sygnalizuje fascynację klasyką. Jednym z klasyków, który wywarł ogromny wpływ na twórczość Ronniego Wooda, jest Jimmy Reed. Jemu poświęcił koncert, który zrealizował w 2013 roku w Royal Albert Hall. I ten koncert zarejestrowano i nadano mu tytuł Mr. Luck, a tribute to Jimmy Reed. Ronniemu Woodowi towarzyszy cały czas na gitarze Mick Taylor, a od czasu do czasu dołączają też i inni artyści, tak jak chociażby w tym nagraniu. Shame, shame, shame. Ronnie Wood, Mick Taylor i Paul Weller.

Jesienią 2021 roku ukaże się nowy album Carlosa Santany zatytułowany Blessings and Miracles. No i tak jak to już jest teraz chyba niemal obowiązującym standardem, na płycie tej Santana występuje w otoczeniu swoich znakomitych kolegów. Nie dość tego. Sięga po klasykę muzyki rockowej, tę głęboką klasykę sprzed powiedzmy 50 czy nawet 60 lat. I oto przykład. Carlos Santana i Steve Winwood w ich wersji The Whiter Shade of Pale.

I na koniec coś dla fanek i fanów Erika Claptona, który przesiedział cały okres covidowy w domu, bez koncertów. Postanowił ten okres wynagrodzić spragnionym fankom i fanom nagraniem, który zrealizował w jakimś wspaniałym zamczysku w centrum Anglii, w otoczeniu swoich najbliższych stałych współpracowników. Ten album zatytułował The Lady in the Balcony. No i jest to płyta prawie w całości akustyczna, z trzema wyjątkami, w których Eric Clapton bierze do rąk gitarę elektryczną. No i zawiera w dużej mierze stały repertuar koncertowy Claptona, ale są też także pewne odstępstwa, jak chociażby dwa utwory z repertuaru świętej pamięci Petera Greena. No ale na razie Eric Clapton udostępnił nam jedno nagranie, takie powiedziałbym bardzo, bardzo standardowe dla jego repertuaru, czyli After Midnight J.J. Cale'a. I tym właśnie nagraniem z albumu The Lady in the Balcony kończymy to wydanie Nowalijek spod Baobabu. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

Lucinda Williams, co nie znaczy wcale, że jest to ślad jakiejś nowej płyty Lucindy Williams. To jest nagranie Lucindy, które znalazło się wśród 26 nagrań umieszczonych na albumie zatytułowanym Angel-Headed Hipster – The Songs of Mark Bolan and T-Rex. To jest składanka poświęcona pamięci Marka Bolana, która właśnie we wrześniu 2020 roku ukazała się na świecie. Ta płyta obejmuje bardzo, bardzo szeroki spektrum wykonawców. Poza wspomnianą Lucindą są tutaj i Nick Cave, i Joan Jett, i Nena, a także nawet U2 z Eltonem Johnem. No ale my się dzisiaj zatrzymamy na chwilkę przy Lucindzie, a do tej płyty pewnie będę wracał przy innych okazjach. Lucinda Williams, Life's a Guess.

znacznie więcej hałasu niż wokół albumu Angel-Headed Hipster jest wokół wznowienia płyty The Rolling Stones, czyli Goat's Head Soup. Prezentowałem już kilka nagrań z tego albumu, no a dzisiaj, żeby pozostać w strumieniu tych, którzy są bardzo modni, The Rolling Stones raz jeszcze w nagraniu Scarlet, takim, w którym Jimmy Page też uczestniczył, ale tym razem będzie to bardzo współczesny remix wykonany przez członków zespołu The Killers i DJ-a Jacques'a Lucon.

Fragmenty albumu Savoy Brown Ain't Done Yet prezentowałem już wcześniej, przed ukazaniem się ich w Nowalijkach. No ale teraz, żeby pozostać w nurcie nowości, a to jest płyta z lata 2020 roku, przypomnę jeszcze raz. Ain't Done Yet nosi tytuł ten album i Kim Simmons wraz z kolegami, tym razem w trio, zaprezentuje w tym wydaniu Nowalijek dwa nagrania. Żywiołowe Jaguar Car i wspomnieniowe Rocking in Louisiana.

Długo wyczekiwany album Waltera Trouta Ordinary Madness wymagał ode mnie specjalnej uwagi, bo pierwsze przesłuchanie jakoś nie sprawiało dużego wrażenia. Potem zaczęło już być lepiej. No i teraz jest też tak nie najgorzej, bo Walter Trout jest jednak artystą godnym zaufania i potwierdza to w zasadzie każdą swoją płytą. Ten album zarejestrował w studiu Robiego Kriegera, perkusisty The Doors, który pielęgnuje tradycję nagraniową i ma w swoim studiu wiele starych urządzeń analogowych, które bardzo się Walterowi Troutowi spodobały. No i dzięki temu ta płyta pewnie ma też taki troszkę staroświecki ogonek. Dwa nagrania z tego albumu: The Sun Is Going Down i OK Boomer. Walter Trout.

Boomer. Kolejny wykonawca nowalikowy nie stosuje żadnych zabiegów archaizacyjnych, wręcz przeciwnie, choć czasami jego repertuar zahacza o stare pieśni i stare estetyki, to korzysta z najnowszych urządzeń studyjnych, a mówię o Gregorym Porterze. Wokaliście, który raz jest w jazzie, raz w gospel, raz trochę w rocku, a raz trochę w bluesie. No i ten jego tegoroczny album All Rise w wersji deluxe, żeby Państwo sobie nie myśleli, zawiera właśnie taką mieszankę różnych stylistyk. Wybrałem z tej płyty dwa nagrania: Revival Song i Phoenix. Gregory Porter.

z rzadka tylko zahaczam w Nowalikach o klimaty ocierające się o smooth jazz i taką właśnie artystką, która w tym gatunku głównie się obraca, jest Eve St. Jones. Wokalistka o przyjemnym, delikatnym głosie, która jest oprawiana przez swoich producentów dobrymi orkiestracjami. Make Your Move to album z lata 2020 roku, na którym Eve St. Jones zaprezentowała własne wersje różnych przebojów z przeszłości, dalszej i bliższej. I z tego właśnie albumu dwa takie przeboje: Back to Black i Hotel California. Czyje to były przeboje, z pewnością Państwo wiedzą, więc nie będę zawracał uszek. Powiem tylko, że śpiewa Eve St. Jones.

A teraz coś wreszcie dla prawdziwych blues fanów. Choć nie jest to płyta nowa, bo stworzone nagrania zostały kilkanaście lat temu, ale dopiero teraz ujrzała ona światło dzienne. Proszę posłuchać i z pewnością rozpoznają Państwo, kto śpiewa i dmucha w harmonijkę.

Tak, oczywiście to był Charlie Musselwhite, ale nie sam, tylko we wspaniałym otoczeniu, które nosi nazwę New Moon Jelly Roll Freedom Rockers. Pod tą nazwą ukrywa się zestaw znakomitości ze świata amerykańskiego bluesa i Amerykany. Są to bowiem bracia Dickinsonowie, Luther and Cody, znany z występu z zespołem Squirrel Nut Zippers Jimbo Mathus, no i ci naprawdę znaczący w amerykańskim bluesie, czyli wspomniany już Charlie Musselwhite, Alvin Youngblood Hart i nieżyjący już Jim Dickinson, ojciec Luthera i Cody'ego. 12 lat temu zorganizowano sesję nagraniową, która przebiegła błyskawicznie w znakomitej atmosferze. Wszystkie nagrania zostały zarejestrowane od pierwszego podejścia i dziwnym zbiegiem okoliczności, niejasnym dla mnie, przeleżały 12 lat na półce, no i teraz wreszcie w 2020 roku dotarły do naszych uszu. Ten album, zatytułowany tak jak całe zgromadzenie, czyli powtórzę jeszcze, New Moon Jelly Roll Freedom Rockers, zawiera 10 nagrań, jest jeszcze 11, które ukażą się najprawdopodobniej wiosną 2021 roku jako Volume 2. Z tej pierwszej partii wysłuchaliśmy przed chwilą w roli głównej z Charlie Musselwhite'em Blues Why You Worry Me, a teraz w roli głównej Jim Dickinson i utwór zatytułowany Come On Down to My House. New Moon Jelly Roll Freedom Rockers.

0: That was nice and loosey goosey.
1: No i na koniec jeszcze klamerka Stonesowa, którą zepnę to wydanie Nowalijek spod Baobabu. To będzie ponownie nagranie z luksusowej wersji albumu Goat's Head Soup i nagranie koncertowe. Fantastyczna wersja Midnight Rambler. The Rolling Stones kończą to wydanie Nowalijek spod Baobabu. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

czyli Jima Dickinsona, okazało się, że jest ich tyle i tak wspaniałych, że ostatecznie ta audycja będzie w całości poświęcona twórczości nagraniowej Jima Dickinsona, a w zasadzie Jima Luthera Dickinsona. Urodzony w 1941 roku, od połowy lat 60. był już znanym sidemanem i muzykiem sesyjnym w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście mówię o tym gatunku muzyki, który pierwszemu odcieniowi bluesa leży najbardziej na sercu. No i kiedy zacząłem śledzić jego działalność, okazało się, o czym już wspominałem, że tych wspaniałych jego nagrań, czy też nagrań, w których uczestniczył, jest mnóstwo i warto sobie część przynajmniej z nich przypomnieć. Zaczniemy od 1970 roku, kiedy to Jim Dickinson uczestniczył jako pianista w sesjach nagraniowych Arety Franklin, a konkretnie w nagraniu Spirit in the Dark.

Jeżeli zainteresują się Państwo nagraniami Arety Franklin z tego właśnie czasu, spostrzegą Państwo zapewne, że w części tych nagrań uczestniczy tajemnicza formacja The Dixie Flyers. I to jest właśnie taki nieformalny zresztą trochę zestaw muzyków sesyjnych, którym przewodził Jim Dickinson na początku lat 70. Podobnie rzecz się ma w przypadku kolejnego nagrania, którego główną postacią jest Sam Samadio, czyli lider bardziej znanej formacji Sam the Sham and the Pharaohs. On nagrał w 1971 roku swoją solową płytę, słynną przede wszystkim dlatego, że w nagraniu znalazło się kilku znakomitych artystów tego czasu z Dwaynem Allmanem na czele, no i znaleźli się także The Dixie Flyers. Oto w wykonaniu Sama Samadio z solem gitarowym Dwayna Allmana utwór zatytułowany Going Upstairs, a towarzyszą im właśnie The Dixie Flyers pod szefostwem Jima Dickinsona.

Ten 1971 rok był bardzo obfity w różne ważne wydarzenia i w Stanach, i w Europie. A kiedy The Rolling Stones zabierali się do sesji nagraniowej do płyty Sticky Fingers, okazało się, że jest potrzebny pianista, który w nagraniu Wild Horses mógłby uzupełnić brzmienie pozostałym członkom z grupy The Rolling Stones. I tym pianistą został Jim Dickinson. Oto The Stones 1971, Wild Horses i na fortepianie Jim Dickinson.

1972 roku Jim Dickinson opuścił Dixie Flyers i zajął się swoją własną karierą, swoją własną działalnością. W tym też roku ukazał się jego pierwszy solowy album zatytułowany Dixie Fried. W nagraniu płyty uczestniczyło kilku znakomitych jego przyjaciół, m.in. także Eric Clapton, którego nazwisko nie pojawiło się na płycie ze względów kontraktowych, ale niewątpliwie poznają Państwo brzmienie gitary Erica Claptona w nagraniu The Judgment, James Luther Dickinson z płyty Dixie Fried.

Przez wiele, wiele lat Jim Dickinson przyjaźnił się i muzycznie, i nagraniowo z Rayem Cooderem. Uczestniczył w nagraniu kilku jego płyt, a ja wracam do prezentowanej już parokrotnie w Bielszym Odcieniu Bluesa płyty Crossroads, czyli ścieżce dźwiękowej do filmu o tym samym tytule. Ta ścieżka dźwiękowa została niemal w całości zrealizowana przy współpracy Jima Dickinsona. Oto tytułowe nagranie z tej ścieżki i z tej płyty. Ray Cooder i Jim Dickinson, Crossroads.

0: Przez kilkanaście chyba lat Jim Dickinson prowadził także taką nieformalną grupę artystów, którzy nazwali się Mad Boy and the Neutrons. Zazwyczaj występowali oni w różnych słynnych czy mniej słynnych lokalach w Memphis, Tennessee, i stamtąd udało się zgromadzić kilka nagrań. I są to zazwyczaj nagrania koncertowe, charakteryzujące się takim koncertowym luzem, jak chociażby to, które za chwileczkę zaprezentuję. Album Beale Street Saturday, a utwór On the Road Again. I oto Jim Dickinson i jego Mad Boy and the Neutrons.
1: All aboard!

Zdarzało się także Jimowi Dickinsonowi współpracować z Bobem Dylanem. I oto na albumie Time Out of Mind, rok 1997, znalazł się utwór Love Sick, w którym na fortepianie gra właśnie Jim Dickinson. Bob Dylan z Jimem Love Sick.

Jim Dickinson nie tylko występował jako muzyk sesyjny, ale także przyczyniał się do produkcji muzycznej. W 1997 roku wyprodukował pod pseudonimem, zresztą dosyć zabawnym, East Memphis Slim, album Screaming Jaya Hawkinsa zatytułowany At Last. Oto jak ta płyta się rozpoczyna. Utwór nosi tytuł Listen, Screaming Jay Hawkins.

Kolejnym przyjacielem muzycznym, z którym Jim Dickinson zrealizował kilka płyt, jest teksański wokalista, gitarzysta, kompozytor Kelvin Lassell, który odszedł od nas w 2011 roku, pozostawiając szereg wspaniałych, głęboko bluesowo-teksańskich płyt. Z albumu Sam, który został zrealizowany w 1999 roku, wybrałem utwór zatytułowany Where the Blues Get Born. Kelvin Lassell i Jim Dickinson.

0: Nie tylko zespół Bad Boy and the Neutrons był takim nieformalnym związkiem muzycznym, w którym od czasu do czasu uczestniczył James Dickinson. Kolejne takie przedsięwzięcie miało miejsce w 2006 roku, a nosiło nazwę Jungle Jim and the Voodoo Tiger. Jungle Jim to postać znana z amerykańskich komiksów, także z filmu z lat 40., w którym główną rolę grał słynny Johnny Weissmuller. No a tutaj Jim Dickinson ze swoimi przyjaciółmi postanowił posłużyć się właśnie tym znanym komiksowo-filmowym hasłem i w ten sposób zrealizował nagranie swojego zespołu. Jungle Jim and the Voodoo Tiger w nagraniu Rooster Blues.
1: Little red rooster told a little red hen, ain't been to see you since I don't know when. Little red hen told a little red rooster, you don't come around, daddy, like

Jim Dickinson odszedł w 2009 roku. Jedną z ostatnich produkcji muzycznych, w których brał udział, była płyta Ruthie Foster, zatytułowana The Truth According to Ruthie Foster. To był zresztą piękny album, na którym poza Jimem Dickinsonem, który grał na różnych instrumentach klawiszowych z Hammondem włącznie, znaleźli się Robin Ford grający na gitarze, czy słynna sekcja instrumentów dętych The Memphis Horns. Z albumu Ruthie Foster posłuchamy utworu Tears of Pain.

0: No, nie tak to miało być, ale z mojego punktu słyszenia to wyszło całkiem przyzwoicie. Oczywiście mówię o muzyce, o tej kompilacji nagrań Jima Luthera Dickinsona, który prawie przez 50 lat wnosił do muzyki amerykańskiej bardzo wiele jako kompozytor, jako instrumentalista, jako producent, no i także jako nauczyciel i wódz muzyczny swoich synów. Bo oto już po śmierci Jamesa ukazał się album zatytułowany I'm Just Dead, I'm Not Gone. Co można przełożyć na nasz język? Ja tylko umarłem, ale całkiem nie odszedłem. To jest album, który zmajstrowali jego synowie, czyli Luther i Cody Dickinsonowie. Na płytę tę składają się koncertowe nagrania ojca, czyli Jamesa z synami i z North Mississippi All Stars. I właśnie nagraniem z tej płyty chciałbym zakończyć to spotkanie z muzyką Jamesa Luthera Dickinsona. Utwór nosi tytuł Down in Mississippi. To był pierwszy odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: This is a song about where me and the boys come from.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Robert Ljubera, Piotr Naleta. Mówiliśmy już o organach Hammonda, o pięknie brzmiącej sekcji dętej, a teraz, panie i panowie, dziewczęta i chłopcy, instrument, który swoją naturą w sensie wymiaru wydaje się być absolutnie mikry, nieistotny, ale kiedy trafia do rąk i oddechu, ale przede wszystkim do duszy i serca wirtuoza, ten instrument brzmi niezwykle bogato. Panie i panowie, Bartek Łęczycki.

0: Bartek Łęczycki, harmonika ustna. Kajetan Galas, organy Hammonda. Watermelon Man. Czy wiedzą Państwo, że ten utwór kończy w tym roku 60 lat? Czas leci, prawda? A tak wydawało się niedawno, Herbie Hancock wymyślił tę cudną melodię, która stała się takim standardem standardów, można powiedzieć. W tym przeglądzie wspaniałych instrumentów, które towarzyszą historii bluesa, nie może zabraknąć także instrumentów, może chyba najważniejszego i z jednej strony najtrudniejszego do opanowania, a z drugiej strony wydaje się najbardziej takiego organicznie naturalnego. Panie i panowie, oto nasz dzisiejszy pan głos. Wojtek Cugowski.
1: Dobry wieczór, Rzeszów. Ogromny zaszczyt tutaj być. Dziękuję za zaproszenie. Przyjąłem z wielką ochotą. Dziękuję wam bardzo. Przerwamy trzy utwory. Jeden, który nagrałem z zespołem Teksasy, z lubelskim bluesowym bandem. I dwa numery z mojej ukochanej półki muzycznej, ale to później wam powiem. Pierwszy numer nazywa się Może cofniesz czas.

Dziękuję bardzo. Okej. Teraz zagramy utwór, nie wiem, czy na pewno są tu fani bluesa i szeroko pojętego, ale czy znacie zespół Archangels? Nie znacie. Ja wiem, ale panie Janie, pana nie pytam. To wiem, że pan wie. Utwór jest przepiękny, jeden z najpiękniejszych na jedynej płycie, którą wydali. Utwór nazywa się See What Tomorrow Brings.

0: Wojtek. Dzięki wielkie. Dzięki bardzo za szum.
1: Archangels to rzeczywiście u nas niespecjalnie znana kapela, a szkoda, bo piękna płyta. Charlie Sexton i Doyle Bramhall II to są artyści, którzy tę muzykę tworzyli. Nie sztuka jest usłyszeć ładny numer i później skopiować go jeden do jednego, ale ta wersja, wersja Wojtka, jest wersją jego absolutnie autorską. Mówię to jako człowiek, który Archangels zna na wylot.
0: Bardzo miło mi to słyszeć, choć czy autorska, nie wiem, ale zawsze jak śpiewam taki utwór, to staram się oddać to, co tam w nim jest, a to jest jeden z najpiękniejszych numerów. A w ogóle polecam całą płytę, prawda, panie Janie?
1: Polecamy! Wojtek Sługowski.
0: Okej, na koniec jeszcze zagramy utwór Wishing Well grupy Free.

0: Dzięki bardzo, do miłego. Cześć, Rzeszów! Pozdrawiam serdecznie.
1: Wojtek Cugowski. Gitara i głos. Proszę Państwa, historia muzyki zna wiele numerów, które powracają przez dziesięciolecia i to w różnych konfiguracjach. Czasami zdarza się, że utwór, który powstaje jako utwór w pewnym konkretnym gatunku, później zostaje przyswajany przez inne gatunki, inne stylistyki i trudno już się wtedy zorientować tak naprawdę, jaki był ten źródło słów muzyczny danego utworu. Ten utwór w tym roku, czy może w przyszłym, będzie święcił swoje stulecie, czyli staruszek, ale powraca w wielu opracowaniach do dziś i to opracowanie też, jak sądzę, będzie bardzo dzisiejsze. Midnight Special.

Kajetan Galas, Hammond Organ, Józef Rusinowski, perkusja, Sepp Stanley, saksofon tenorowy, Rafał Gańko, trąbka, Tomek Dworakowski, puzon. Towarzyszy nam rzeszowska młodzież bluesowa. I ten niesłychany wybuch entuzjazmu jest spowodowany tym, że na estradzie pojawiła się Żana Lubera.

0: Bardzo dziękuję.
1: Żaneta Lubera. Dzięki Żanecie mieliśmy też spory łyk muzyki soul. No a teraz trochę funka. Maceo Parker wymyślił ten numer przed wielu, wielu laty. A teraz w ramach Breakout Days w Rzeszowie ożywią ten piękny funkowy numer panowie, którzy zazwyczaj dmą w instrumenty dęte, a dziś zabłysną także talentem wokalnym. Przypomnę ich nazwiska. Seb Stanny, Rafał Gańko, Tomek Dworakowski. Ten utwór nosi tytuł Shake Everything You've Got.
2: Mili Państwo, jest bardzo potrzebne, żeby się nam pomogli tutaj w tym utworze. Ja poprosiłbym tutaj wokalu, panowie, żeby mi oddać troszeczkę wokalu. Nie śpimy, zwiedzamy. No, troszkę oddać mi tutaj wokalu. W tej muzyce klaszczy się na 2 i 4. 1, 1. Nadal nie mam wokalu tutaj. Nie wiem czemu. Nie ma wokalu tutaj. Ale trudno, trudno, lecimy.

teraz wszyscy posłuchamy najistotniejszego członka każdego zespołu. Nie są to gitarzyści, nie są to wokaliści, nie są to nawet instrumenty dęte. Najistotniejszym członkiem zespołu zawsze jest bębniarz. Bębniarz, posłuchajcie.

Rhythm Chevrolet. Shake everything you've got. Seb Stanny, Rafa Ogaňko, Tomek Kwarakowski. A także solo perkusyjne Józef Rusinowski, specjalna choreografia Bartek Mielcarek-Bar. Kolejne nawiązanie do twórczości ojca polskiego bluesa.

Karate. Bartek Łęczycki, harmonijka ustna. Józef Rusinowski, perkusja. Bartek Mielcarek, gitara basowa. Robert Lubera, gitara. Piotr Nalepa, gitara.

0: I teraz, proszę Państwa, następuje moment, w którym oprawę muzyczną, oprawę instrumentalną stanowią muzycy, o których już opowiadałem, no ale oprawią dodatkowo jeszcze nam pewien klejnot. Panie i Panowie, Tomasz Organek.
1: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór. Po raz kolejny zaśpiewam piosenkę z zespołu Breakout. Po raz kolejny nie dzisiaj, nie dzisiejszego wieczoru, ale graliśmy to w dosyć podobnym składzie już w Suwałkach na Blues Festiwalu. I muszę powiedzieć, że dla mnie to jest... Brawo Suwałki! I Blues Festiwal w Suwałkach. W ogóle brawo Blues Festiwale wszystkie, bo są cenne. I muszę powiedzieć, że zespół Breakout i Tadeusz Nalepa jest ze mną obecny od wielu, wielu lat, bo pokazał mi go mój ojciec świętej pamięci. W momencie, kiedy jechaliśmy na złożyć papiery do średniej szkoły i po drodze wracając do domu, to był dla mnie bardzo ekscytujący dzień, bo mogłem się wyrwać z domu w końcu do średniej szkoły. I ojciec zatrzymał się w sklepie płytowym i kupił mi trzy płyty. Kupił Jimiego Hendrixa, Are You Experienced? Kupił mi kasetę, bo kasety były, kupił mi Help Beatlesów i trzecią płytą był Blues Tadeusz Nalepy. I do dzisiaj właściwie ten Tadeusz Nalepa jest ze mną i bardzo się cieszę, że tu jestem.

Dziękuję bardzo. Chciałem Państwu zaśpiewać jeszcze dwie piosenki, o tej drugiej za chwilę, ale teraz chciałem zaśpiewać piosenkę solo, sam na gitarze. Jest ku temu powód. Jest ku temu powód, ponieważ ta piosenka powstała już dobrych parę lat temu. Ona wyszła w 2014 roku na mojej solowej, na mojej debiutanckiej płycie. Ale dlaczego chcę tę akurat zagrać? Ponieważ kiedy ona ukazała światło dzienne i ludzie zaczęli słuchać ją na płycie i na koncertach, to zaczęły do mnie dochodzić głosy, że to jest piosenka inspirowana twórczością Tadeusza Nalepy, a w szczególności piosenką Oni zaraz przyjdą tu. I na początku myślałem sobie, że to nieprawda jest w ogóle to, przecież to jest zupełnie inny numer, ja o tym nie myślałem, pisząc tę piosenkę. Ale właściwie tych głosów było coraz więcej, coraz więcej. Co chwila mi ktoś powiedział, ale to jest jakaś kolejna wersja, Oni zaraz przyjdą tu. I ja wziąłem to sobie do serca, przemyślałem tę sprawę i pomyślałem sobie, że na dobrą sprawę to rzeczywiście jest jakieś przetworzenie tego samego toposu, który jest właściwie obecny u nas przecież od Schuberta albo nawet i wcześniej, Dziewczyna i śmierć, prawda? Więc jakby to, że nasiąknąłem bluesową muzyką i tymi treściami i poniekąd tym, co słyszałem od dziecka właściwie u ojca w taksówce i w domu, czyli Breakout i Tadeusz Nalepa. I zrozumiałem, że rzeczywiście ta piosenka wyszła ze mnie jakoś tak organicznie, nomen omen. I jest coś w tym, że to jest jakieś pewne nawiązanie do Oni zaraz przyjdą tu. I tak jak się na początku przed tym broniłem, to teraz jestem dumny, że ta piosenka gdzieś we mnie na tyle została i twórczość Tadeusza Nalepy, że przetworzyłem to być może nieświadomie na swój sposób i w taki sposób powstała ta piosenka.

0: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: Ale to nie tylko Tadeusz mi się przypomniał. To także i Robert Johnson, no i Led Belly. To jest sól prawdziwego bluesa, bracia i siostry. Tomasz Organ.
0: Dziękuję bardzo. Swoje koncerty również kończę tym utworem. I pomyśleliśmy sobie dzisiaj, ustalając playlistę, że to będzie chyba dobra puenta dla właściwie wszystkich koncertów i zdarzeń artystycznych, które się dzisiaj dzieją, bo to jest piosenka o miłości. Tak naprawdę o braku miłości, o braku zrozumienia, braku dialogu, braku rozmowy, poszanowania drugiej strony, agresji często i tego, że jesteśmy skłóceni i nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Tak jest w dużej części. No i, ta piosenka jest o tym, żeby jednak spróbować się porozumieć, bo właściwie po latach i z wiekiem okazuje się coraz bardziej, że nieważne jest to, co mamy, to, za czym biegamy, tylko najważniejszy jest drugi człowiek, koło którego możemy się wieczorem położyć, przytulić i zasnąć. Prawda? Nie miłości.

0: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: Tomasz Organek. Panie i panowie, z sali Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie słuchali państwo koncertu inaugurującego tegoroczny festiwal Breakout Days w Rzeszowie. Organizatorzy: miasto Rzeszów i Estrada Rzeszowska. Kajetan Galas, Bartek Mielczarek, Żana Lubera, Wojtek Sługowski, Robert Lubera, Piotr Nalepa, Bartek Łęczycki, Sepp Stanny, Rafał Gańko, Tomek Dworakowski, Tomasz Organek, Józef Rusinowski. Przez radio mówił do państwa Jan Chojnacki. Dobry wieczór państwu.

Reconsider Baby napisał i nagrał Lowell Fulson w 1954 roku. To był taki blues z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, który w 6 lat później, w 1960, przejął Elvis jako swoją bluesową formę. Elvis zachował tę 12-taktową strukturę, ale troszkę przesunął swoją ekspresję w kierunku takiego rytmenbluesowego frazowania. Jednocześnie, oczywiście bez świadomości tego, że to robi, tym sposobem przybliżył bluesowy oryginał kulturze białego człowieka. Oczywiście białego człowieka w cudzysłowie. Elvis stał się dla mnie symbolem mojego pierwszego kontaktu z muzyką, która okazała się być bluesem. I generalnie mój związek z bluesem był początkowo powierzchowny, związany z tym, że głównie docierały do mnie nagrania artystów, którzy nie wyrośli w tradycji bluesa, tylko podobnie jak ja potem ją nabyli. Takimi artystami byli głównie muzycy i zespoły z Wielkiej Brytanii, którzy i które tworzyli coś, co nazwano później British Blues Boom. Myślę, że taką najistotniejszą pieśnią, która uświadomiła mi powiązanie muzyki rozrywkowej ówczesnej z korzeniami bluesa, było nagranie The House of the Rising Sun zespołu The Animals.

House of the Rising Sun. W 1964 roku nagrali The Animals, ale ta pieśń w zasadzie ma nieustalone pochodzenie. Najwcześniejsze zapisy sytuują to w okolicach ballady folkowej. Natomiast wersja Animalsów wprowadziła nieco inną harmonię, no i co najważniejsze, przekształciła tę ludową pieśń w estetykę rock'n'rollowego dramatyzmu, chociaż bardzo stonowanego. Myślę, że The House of the Rising Sun dla mojego pokolenia był, no i dopóki jesteśmy, to będzie taką opoką, takim punktem startu. Potwierdza to taki oto fakt, że kiedy 30 parę lat temu przystępowaliśmy z Wojtkiem Manem i Krzyśkiem Materną do opieki nad Radiem Pogoda i kiedy zlecono pierwsze badanie, które miało nam uświadomić, jak powinna wyglądać baza nagraniowa, to badanie wykazało, że najbardziej oczywistym nagraniem dla ówczesnego słuchacza, przypominam, to był przełom lat 80. i 90., był właśnie ten utwór, to nagranie House of the Rising Sun. Kolejni wykonawcy brytyjscy, którzy swoją drapieżnością rock'n'rollową dotarli do mojej duszy, byli muzycy z grupy The Pretty Things. Oni też korzystali z dorobku amerykańskich gigantów bluesa, chociażby nawiązywali do tego, co wymyślił Bo Diddley w swoim wzorcowym rytmie 3/2. Zresztą The Pretty Things poprzez niezwykłą ekspresję, a także zastosowanie przesteru gitarowego i usztywnienie rytmu są uważani przez znawców tematu za pionierów rocka garażowego, czy też może nawet muzyki punkowej. Niezależnie od tego, co uważają owi specjaliści, ja byłem zafascynowany ową dynamiką, którą Pretty Things wnieśli do numeru Roadrunner, skomponowanego i wymyślonego przez Bo Diddleya.

Formacją, która zdobyła absolutne szczyty popularności i tej wśród fanów, i tej takiej, powiedziałbym, czysto komercyjnej, niewątpliwie stał się zespół Led Zeppelin, który w wielu momentach czerpał bezpośrednio z bluesowej tradycji, nawet wtedy, kiedy oficjalnie nie przyznawał się do tego, nie podpisując, zwłaszcza we wczesnym okresie swojej działalności, utworów wymyślonych wcześniej przez amerykańskich bluesmenów ich nazwiskami. No ale potem to się wszystko gdzieś wyprostowało. Takim dla mnie najbardziej oczywistym przykładem bluesowej fascynacji Led Zeppelin było You Shook Me, utwór będący poniekąd wspólnym dziełem Williego Dixona i Muddy'ego Watersa, miał w swojej idei jako formę taki wolny dialog bluesowy. Muzycy Led Zeppelin zastąpili harmonijką, taką typową dla wczesnych wersji frazę gitary. No i oczywiście dodali do tego ten niesłychany puls swojej sekcji, dając w ten sposób początek blues rockowi.

Podobną pionierską rolę przypisuje się także i, ja się z tym zgadzam, grupie Cream, która opierała znaczną część swojego repertuaru na bluesowych standardach. Spoonful, Howling Wolfa, Rolling and Tumbling, Williego Newberna, I'm So Glad, Skipa Jamesa, czy wreszcie to może najbardziej podstawowe, czyli Crossroads Roberta Johnsona. Oryginalna wersja Roberta z 1936 roku miała charakter swojego rodzaju rubata. No, natomiast Baker, Bruce i Clapton skondensowali swoją uwagę wokół gitarowego riffu. Tutaj gitara przejęła narrację i ona spajała ten niesłychany puls, który nadawali sekcyjnie Baker i Bruce.

Jednym z nielicznych artystów, który do dzisiaj jest czynny i do dzisiaj jest kultywatorem bluesowej tradycji, jest Paul Jones. Jego wiodąca wokalnie rola w zespole Manfred Mann była w wielu aspektach. Już wówczas, w 1964 roku, związana właśnie z bluesowymi korzeniami. Posłuchajmy wersji Smokestack Lightning w wykonaniu zespołu Manfred Mann z 1964 roku. Po raz pierwszy ten utwór wykonał i nagrał Howling Wolf w 1956 roku. Muzycy zespołu Manfred Mann z tego monotonicznego transu Howling Wolfa zrobili typowy dla ówczesnej brytyjskiej fali bluesa numer rytmen bluesowy.

Jak wcześniej mówiłem, główny mój kontakt z tym bluesowym objawieniem miał miejsce poprzez nagrania muzyków brytyjskich. No ale nie mogę pominąć Paula Butterfielda i jego blues bandu, czyli inspiracji z tamtej strony Atlantyku. Paula Butterfielda chciałbym przypomnieć w jego wersji piosenki Good Morning Little Schoolgirl. W 1937 roku Sonny Boy Williamson I stworzył taką podstawową, ikoniczną wersję tego utworu, no a Paul Butterfield z kolegami umieścili ten utwór w klimacie miejskiego chicagowskiego bluesa.

Postacią może najmniej znaną spośród tych, które w tej audycji przypominam, był Long John Baldry, którego uważam za pioniera przekształcania bluesowych standardów w prawie że popularną pieśń. Obdarzony fantastycznym, głębokim barytonem, Long John Baldry potrafił z takiego monotonicznego numeru Johna Lee Hookera, jakim były Dimples, stworzyć rockowo-popowy przebój.

No oczywiście The Rolling Stones nadali w kierunku mojej niedoświadczonej muzycznej świadomości wiele sygnałów świadczących o tym, że blues jest podstawą współczesnej muzyki rock'n'rollowej. Okres 64-69 w twórczości nagraniowej i koncertowej Stonesów niewątpliwie zawierał wiele nawiązań do bluesowej tradycji. Były wśród nich i takie ostre blues rockowe numery, no i był ten z taką bardzo aksamitną delikatnością, czyli Love in Vain Roberta Johnsona. Myślę, że było to jedno z tych nagrań, które choć wywodzące się z kręgu brytyjskich wykonawców, dał początek kierunkowi, który dzisiaj nazywa się Americana.

Raz jeszcze teraz wracam do Bo Diddley'a jako inspiratora wykonawców brytyjskich z pierwszej połowy lat 60. Mam na myśli grupę The Yardbirds, którzy z tego charakterystycznego, transowego rytmu Hambone Bo Diddley'a dzięki wzmocnionej riffowości gitary, chodzi tutaj o okres, w którym grał już Jeff Beck, wprowadzili swoją muzykę o bluesowych korzeniach w czysto rockowy już margines.

0: pominąć Boba Dylana jako tego, który bluesową tradycję podał niejako na tacy ówczesnym słuchaczkom i słuchaczom, a mówię o początku lat 60. Ta jego zasługa była bogato udokumentowana. Już teraz, w trzecim dziesięcioleciu XXI wieku, kiedy to mieliśmy do czynienia z filmową relacją wczesnej biografii Boba Dylana. Myślę, że spośród tych utworów, które cytuję w tej audycji, ten może być najstarszy, bo Blind Lemon Jefferson zarejestrował ten utwór już w 1928 roku. Ten intymny lament wiejskiego bluesmana Dylan przerodził w coś na kształt folkowego psalmu. See that my grave is kept clean.
1: Well, there's one kind of favor I'll ask of you. Well, there's one kind of favor I'll ask of you. There's just one kind of favor I'll ask of you. You can't see that my grave is kept clean. And there's two white horses following me.

tutaj tę taką dosyć nieskładną, jak sądzę, i nieuporządkowaną relację moich wczesnych fascynacji bluesem, który docierał do mnie za pośrednictwem już przerobionych przez białych muzyków wersji, chciałbym zakończyć nagraniem grupy The Allman Brothers Band. Ich wersje starych bluesowych numerów nadały bluesowej estetyce zupełnie nowego wymiaru poprzez fantastyczne zaśpiewy gitarowe, no i dołączenie do tego zbiorowej, swobodnej improwizacji. Oto The Allman Brothers Band w numerze Muddy'ego Watersa z 1955 roku, Trouble No More. To jest fragment tego ich słynnego koncertu w Fillmore East 15 lat później.

Jeszcze taki mam bonus na koniec sprawozdania z moich bluesowych fascynacji, które doprowadziły do realizacji pomysłu pod nazwą Pierwszy odcień bluesa. Ten utwór brzmi jak przejęty przez brytyjskich muzyków standard bluesowych, a jest przecież własną kompozycją Eryka Bardona, czyli współlidera The Animals. For Miss Cocker, rok 1965. Bardon śpiewa tutaj nie jak frontman blues rockowy, lecz jak typowy bluesowy narrator. Ten utwór brzmi może dlatego tak prawdziwie, bo jest związany z minionym uczuciem Bardona, którym darzył niejaką Doreen Cocker, dziewczynę z Newcastle, z którą Eric był zaręczony, zanim stał się gwiazdą brytyjskiego rhythm and bluesa. I to jeden z tych momentów, w którym blues fantastycznie sprawdza się jako przekaźnik osobistego sentymentu śpiewającego artysty. Eric Bardon, For Miss Cocker, na zakończenie tego wydania Pierwszego odcienia bluesa. A przez radio opowiadał Państwu Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo. I love that. 4, 3.

Marzec 2024 roku. Ukazuje się singiel. Singiel, który staje się jakimś niesłychanym wydarzeniem na świecie, myślę, że nie tylko w świecie muzycznym. Singiel charytatywny, z którego dochód zostaje przeznaczony na pomoc dzieciom chorym na raka. Singiel, którego autorem i koordynatorem jest Mark Knopfler, no, czyli kompozytor utworu Going Home. We współpracy ze swoim wieloletnim przyjacielem i także towarzyszem dawnym z zespołu Dire Straits, Guyem Fletcherem, Mark Knopfler doprowadził do czegoś zupełnie niesłychanego. Otóż zgromadzono na tym nagraniu brzmienie ponad 50 gitar obsługiwanych przez gitarzystki i gitarzystów z całego świata i to tych, których nazwiska są powszechnie znane, cenione. No, coś na kształt jakiejś absolutnie niesłychanej supergrupy. Do tych gitarzystów dołącza też taka stała, towarzysząca im orkiestra, też złożona z niezłych postaci, bo na perkusji grają ojciec i syn, czyli Ringo i Zack Starowie, na basie gra Sting, na klawiszach wspomniany już Guy Fletcher, no a jak co do czego przyjdzie, to na harmonijce Roger Daltrey z zespołu The Who. I tak sobie pomyślałem, że prześledzę, z jakimi artystami i artystkami spośród tej prawie 60 Mark Knopfler w przeszłości coś nagrał. Myślałem, że znajdę dziesiątki takich nagrań, a tymczasem okazuje się, że no, były koncertowe rejestracje, ale jeśli chodzi o nagrania studyjne, to jest dosyć cienko. Znalazłem 9 i te 9 dzisiaj zaprezentuję. Skoro już wspomniałem Stinga, no to nasuwa się oczywista oczywistość, czyli Money for Nothing, w którym Sting śpiewa, ale nie występuje w opisie, bo musiał pozostać wówczas zgodnie z wymogami kontraktowymi anonimowy. Posłuchajmy zatem kolejnego Longiera. 8 minut 26 sekund. Money for Nothing, Dire Straits, 1985.

Sting zrewanżował się Knopflerowi za ten sukces wspólny ich z Money for Nothing, zapraszając go do nagrania utworu They Dance Alone, który znalazł się potem na albumie Nothing Like the Sun. Rok 1987. Sting i Mark Knopfler.

Guy Fletcher, wspomniany już klawiszowiec i współkoordynator nagrania Going Home w 2024 roku, parokrotnie przewijał się w różnych konfiguracjach studyjnych już podczas solowej kariery Marka Knopflera. Ale ja wybrałem coś, do czego żywię ogromny sentyment i wydaje mi się takim najoryginalniejszym momentem współpracy tych dwóch muzyków. Pojawili się oni jako członkowie zespołu The Notting Hill Billies w 1990 roku, a Notting Hill Billies to czwórka przyjaciół Marka Knopflera, którzy wspólnie z nim odgrzali stare, piękne, kołyszące numery, tak zwane tradycyjne. Wśród nich znalazło się także Railroad Work Song. Oto The Notting Hill Billies z albumu Missing, Presumed Having a Good Time.

Ciekaw jestem, czy znają Państwo taki epizod w karierze Dire Straits, kiedy to Mark Knopfler chciał zaangażować jeszcze dodatkowego gitarzystę do zespołu i wtedy wybór padł na amerykańskiego gitarzystę Vince Gilla. Vince Gill dzisiaj no, jedna z czołowych postaci amerykańskiego środowiska gitarowego, od kilku lat współpracujący i w zasadzie będący już jednym z członków grupy The Eagles, no a poza tym sam przecież od dobrych kilkunastu lat jest jednym z najistotniejszych przedstawicieli współczesnej muzyki country w Stanach Zjednoczonych, ale przede wszystkim jest jednak gitarzystą. Na początku lat 90. Vince Gill klepał biedę, jeszcze był po prostu muzykiem studyjnym. Propozycja Knopflera mogła się okazać dla niego jakimś wstąpieniem do nieba, ale odmówił, poszedł własną drogą i z tego czasu pozostało jedno nagranie Dire Straits, w którym uczestniczy Vince Gill. Na albumie On Every Street, rok 1991, pojawił się utwór The Bug.

W tym samym roku, w którym został wydany album On Every Street, Dire Straits, pojawił się też album Buddy'ego Guya, zatytułowany Damn Right, I've Got the Blues. No i tutaj też pojawił się w jednym utworze Mark Knopfler. To kompozycja Johna Hayata, Where is the next one coming from?

wśród wykonawców singla Going Home w 2024 roku jest Hank Marvin, jeden ze współzałożycieli, no i autor bardzo oryginalnego brzmienia słynnego w ubiegłym wieku brytyjskiego zespołu The Shadows. Hank Marvin na stałe od wielu lat przebywa w Perth w Australii, ale oczywiście nie odmówił Knopflerowi i jego słynna gitara zabrzmiała też w tej kompilacji Going Home w 2024 roku. A my posłuchamy takiego singla, który Hank Marvin nagrał z Markiem Knopflerem w 1993 roku i będzie to ich nowa wersja jednego z najsłynniejszych nagrań grupy The Shadows, Wonderful Land.

wzajemną admirację wyznawali w stosunku do siebie ci dwaj muzycy, czyli Mark Knopfler i Sonny Landreth. Oczywiście też Sonny musiał się pojawić na nagraniu Going Home w 2024 roku. Kilkakrotnie spotykali się w studiach, a ja wybrałem nagranie zatytułowane Creole Angel, które znalazło się na albumie Sonnego Landretha wydanym w 1995 roku. Płyta ta nosiła tytuł South of 110. Sonny Landreth i Mark Knopfler.

Powszechnie znana jest współpraca i przyjaźń Erika Claptona z Markiem Knopflerem, no i też powszechnie jest znane ich uwielbienie twórczości J.J. Cale'a. Stąd też nic dziwnego, że na albumie poświęconym J.J. Cale'owi, którego organizacją zajął się Clapton w 2014 roku, musiał pojawić się także Mark Knopfler. Z albumu The Breeze Eric i Mark w kompozycji J.J. Cale'a Someday.

Na koniec zostawiłem lekkiego dziwolonga, w którym podobno gra na gitarze Mark Knopfler. Ciekaw jestem, czy Państwo się zorientują, w którym miejscu w tym nagraniu słychać gitarę Marka Knopflera. No, takie sobie zadanie na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa. A tym zagadkowiczem jest Zucchero, który wykonał w sposób dla siebie nietypowy, bo w języku angielskim kompozycję Bono zatytułowaną Streets of Surrender, S.O.S. Album Black Cat, rok 2016. Wytężcie zatem, panie i panowie, uszka i doszukujcie się brzmienia gitary Marka Knopflera w tym nagraniu. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

z tym wydaniem. A tym impulsem była nowa płyta, która dotarła do mnie za pośrednictwem światowej sieci internetowej. Wykonawcą tej płyty jest nieznany mi wcześniej Douglas Oliveira. Douglas Oliveira to jest gitarzysta i wokalista, także udzielający się jako nauczyciel gry na gitarze. No i o czym może świadczyć także nazwisko? To jest Brazylijczyk. I sobie pomyślałem, że może dobrze by było, żeby zboczyć troszkę z tego mainstreamu, że tak powiem, bobowego, który no głównie jednak zajmuje się bluesem ze świata anglosaskiego, troszkę też z naszego rodzimego podwórka, no i żeby zerknąć, jak to tam jest w Brazylii. I wtedy naszło mnie też pewne olśnienie, ale o tym olśnieniu za chwilkę, a teraz proszę posłuchać, jak brzmi Douglas Oliveira wraz ze swoim zespołem. Płyta nosi tytuł I Got the Blues, a z tej płytki wybrałem utwór zatytułowany Let Me Be Your Lover.

Douglas Oliveira i zespół The Red Dogs, czyli będzie o brazylijskim bluesie. I teraz wracam do owego olśnienia, którego doznałem w momencie, kiedy zacząłem sobie planować brazylijski program tego wydania Bielszego Odcienia Bluesa. Otóż olśnienie polegało na tym, że przypomniałem sobie, że dobrych kilkanaście już chyba lat temu zdobyłem 3 podwójne albumy zatytułowane Blues Popular Brasileiro, zawierające skompilowane przez Brazylijską Federację Bluesa bogatą panoramę nagrań bluesowych brazylijskich, no powiedzmy sobie na przestrzeni chyba półwiecza, jeżeli nie więcej. No i to olśnienie sprawiło, że będę mógł wypełnić program tej audycji czymś naprawdę niezwykłym, ale ta niezwykłość polega też na tym, że zbiór pod nazwą Blues Popular Brasileiro zawiera nagrania, które nas by troszkę dziwiły swoją bluesową proweniencją, ale przecież ten zbiór jest tworem ludzi, którzy znają się na brazylijskim bluesie, więc nie mnie z nimi dyskutować. Wśród nagrań, które znalazły się w tym zbiorze, jest też nagranie, które ja kocham, ale które nie kojarzyło mi się bezpośrednio z bluesem, choć być może to jest właśnie taka synteza brazylijskiego pojmowania estetyki, którą my nazywamy blues. Artysta Jorge Benjor to niewątpliwie jedna z wiodących postaci muzyki brazylijskiej, także nazwisko znane na całym świecie, bo on w swojej muzyce potrafi tę brazylijską oryginalność kojarzyć z wszystkimi współczesnymi trendami muzyki popularnej, także z rock'n'rollem, no i także, jak rozumiem, Brazylijczycy twierdzą z bluesem. Utwór, który chciałbym teraz Państwu przypomnieć, może, bo chyba już go prezentowałem w różnych audycjach Radia Baobab i nie tylko, nosi tytuł troszkę demoralizujący – Alkohol. Dodatkowo jeszcze, kiedy zobaczyłem wideoklip do tego nagrania, okazało się, że głównemu wykonawcy, czyli właśnie Jorge Benjorowi, towarzyszy chór dzieci. Nie znam portugalskiego, być może tekst wcale nie zachęca do spożywania alkoholu. Może ktoś z Państwa lepiej zorientowany w tym przedmiocie będzie w stanie kiedyś mi wyjaśnić, o czym tak naprawdę śpiewa Jorge Benjor wraz z chórem dzieci w utworze Alkohol.

Wśród nagrań obrazujących bluesowe środowisko brazylijskie na przestrzeni ostatniego półwiecza znalazło się także nagranie Flory Purim. To niewątpliwie wielka dama nie tylko brazylijskiej muzyki, ale generalnie rzecz biorąc po prostu światowego jazzu. Jazz i blues w jednym stali domu, to wiadomo, stąd też dosyć naturalne wydaje mi się, że wśród tych podstawowych nagrań bluesowych wywodzących się z Brazylii znalazło się także i to Flory Purim Sweet Baby Blues.

W tym krótkim przeglądzie bluesa z Brazylii nie może oczywiście zabraknąć pewnych poloników, z którymi mieliśmy do czynienia już także w XXI wieku, bowiem artyści brazylijscy spod znaku bluesa bywali w Polsce. Mój ulubiony przykład to oczywiście Nuno Mindelis, którego miałem przyjemność zapowiadać na Suwałki Blues Festival i który tak pokochał suwalską atmosferę, że postanowił wydać wszystkie nagrania, które zostały zarejestrowane podczas jego koncertu na wielkiej scenie w Suwałkach, na płycie. Nazwał tę płytę bardzo prosto: Live at Suwałki Festival Poland. I właśnie z tego albumu proszę posłuchać Nuno Mindelisa w nagraniu Texas Bound.

Kolejny brazylijski bluesman, który bywa często w Polsce i chyba zjeździł już większość dużych i małych polskich bluesowych festiwali, to Big Gilson. Nagrywał też z polskimi wykonawcami, ale ja wybrałem z jego dyskografii utwór zatytułowany Panos e Planos, w którym Big Gilson towarzyszy na gitarze brazylijskiemu wokaliście Ricardo Werterowi.

Myślę, że najbardziej znanym brazylijskim zespołem bluesowym jest Igor Prado Band, który no, od pewnego czasu kojarzy się już bardzo wręcz z tym, co dzieje się na amerykańskiej scenie bluesowej, bo też Igor Prado zdołał tam osiągnąć bardzo poważną markę, no i nagrał także kilkanaście nagrań z amerykańskimi znakomitościami bluesa, stąd nic dziwnego, że jest także postrzegany z europejskiego kontynentu jako znacząca postać w naszej muzyce. Z albumu Igora Prado zatytułowanego Upside Down mój ulubiony numer zatytułowany Dancing Senorita.

myślę, że nieznane zupełnie w naszej ojczyźnie mogą być nagrania dwóch kolejnych wykonawców brazylijskich. To są zespoły, które grają elektrycznego bluesa, wzorowanego, no co tu dużo ukrywać, na amerykańskich poprzednikach. Zespół nazywa się Bebados Habilidosos i w ich wykonaniu usłyszymy utwór zatytułowany Whisky a Blues, co jak sądzę może oznaczać whisky i blues. Drugi zespół nosi nazwę czysto angielskojęzyczną Mr. Jack i w ich wykonaniu usłyszymy utwór zatytułowany O Trem da Sete, czyli o pociągu, który odjeżdża o 7:00. Z bardzo interesującym zabiegiem harmoniki ustnej naśladującym odjazd pociągu. Słuchamy brazylijskich bluesmenów, czyli Bebados Habilidosos i Mr. Jack.

Teraz będzie nagranie współczesne, bardzo z 2021 roku, też po portugalsku brzmi nazwa zespołu i w zasadzie wykonawca wykonuje wszystkie utwory również w tym języku. Ale to już nie są Brazylijczycy, tylko Portugalczycy. Nazywają się Oni Blues i chyba już byli premierowo w którejś z naszych audycji, ale ich prawda i taka prostota wykonania tak mnie urzekła, że postanowiłem dorzucić ich nagranie zatytułowane Madame Cabernet do zestawu brazylijskiego. Oto Oni Blues.

0: um curso de sommelier.
1: No dobrze, no to umówmy się, że troszkę teraz na zakończenie zejdziemy ze ścieżki brazylijskiej, ale pozostaniemy

No a już na zupełny koniec tego latynoskiego wydania pierwszego odcienia bluesa dwa nagrania José Ramireza, który jest z urodzenia Portorykańczykiem. Dosyć niedawno prezentowałem jego nagrania i odzew ze strony państwa był bardzo pozytywny, więc myślę, że to będzie miłe, kołyszące zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa. José Ramírez z albumu Here I Come w dwóch nagraniach. Tytułowym Here I Come, no i takim na pożegnanie Goodbye Letter. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: רדיו באובאב.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

bardzo przyjemnie. Spędziliśmy wówczas sporo czasu i w trasie, i przed koncertami. No a teraz po tych prawie 30 latach jest okazja, żeby ponownie porozmawiać. A o czym tu rozmawiać z Johnem, jak nie o jego muzyce? No więc będziemy słuchać, co ma do powiedzenia na temat kilkunastu piosenek z jego dorobku. Tytuły wybrałem ja, a on do tego będzie wyrażał swój stosunek. Zanim jednak oddamy mu głos, posłuchajmy utworu, który w moim przekonaniu jest taką podstawową wizytówką tego artysty. Co to będzie? No oczywiście słynne Room to Move.

Także chyba w styczniu 2025 roku ukazał się kolejny album firmowany przez Boba Corritore. Bob Corritore and Friends. To jest absolutnie niesłychana i chyba jakaś niezmierzona kopalnia nagrań, które gromadzi Bob Corritore w swoim archiwum, a które są dokonywane tuż w zasadzie przy miejscu, w którym on rezyduje, mieszka i zarabia, bo przy jego słynnym klubie w Phoenix w Arizonie. Co pewien czas układa kilkanaście nagrań w zestaw albumowy, no i wypuszcza ku mojej radości, bo są to zazwyczaj najbardziej bluesowo-bluesowe nagrania współczesne. Tak też się ma i w tym przypadku Bob Corritore and Friends, tytuł albumu Doing the Shout, a przed nami Bob Corritore jako producent i harmonijkarz, a w roli głównej wokalistki Norah Jean. It's my life.

Teraz będzie pareczka nagrań, które świadczą o moim obiektywizmie. Chyba, tak mi się wydaje. Otóż po pierwsze, Ivan Nicole Bell, absolutna debiutantka także i w moich audycjach w tym roku. No i debiutantka też jeśli chodzi o fonografię amerykańską, bo to jest jej pierwsze większe przedsięwzięcie, osoba bardzo młoda, ale bardzo wszechstronna, bo i komponuje, i śpiewa, i, co też bardzo ważne, gra na gitarze. Nazywa się Ivan Nicole Bell i z jej pierwszego albumu zatytułowanego Shades of Blue za chwilę usłyszymy River, jej własną kompozycję świadczącą o jej dużej inwencji twórczej. Jako drugie nagranie wybrałem utwór zatytułowany If God is a Woman z albumu Larkin Poe zatytułowanego Bloom. Tutaj nawiązuję do tego mojego obiektywizmu. No, Larkin Poe bardzo szanuję, więc wręcz wspieram we wszystkich możliwych kierunkach, ale wydaje mi się, że ten album jest, przynajmniej jeżeli słucha się całości, dosyć jednostajny i taki troszkę mnie nużący. Być może dlatego, że to jest album, którego produkcją zajął się małżonek jednej z uczestniczek duetu Larkin Poe, a nie one same. No ale to proszę ocenić. A więc Ivan Nicole Bell, River i Larkin Poe, If God is a Woman.

Wśród tych nowalijek pierwszego kwartału 2025 roku są też dwie płyty, które zwróciły moją uwagę i które mi się bardzo podobają, a których autorami są małżeństwa. Drew i Ellie Holcomb. Dotychczas zachwalałem twórczość Drew Holcomba i jego zespołu i parokrotnie dawałem o tym znać w moich audycjach. No a tym razem Drew zdecydował się na nagranie płyty wspólnie ze swoją żoną Ellie i muszę powiedzieć, że nadal bardzo ta ich wspólna twórczość przypada mi do gustu. Rain or Shine. Album nosi tytuł Memory Bank, no a wykonawcy to właśnie Drew i Ellie Holcomb. A drugie małżeństwo to państwo Trotter, Michael i Tania, czyli The Warren Treaty. No tutaj chyba nie potrzeba większych komentarzy, bo wielokrotnie już zachwalałem ich dynamizm, ich wspaniałą muzykalność, no i to, że potrafią niemal ze wszystkiego zrobić coś na kształt przeboju, nie tracąc nic ze swojego przywiązania do muzyki korzeni. Album Plus One z pierwszego kwartału 2025 i z tego albumu Mr. Fun. A więc Warren Treaty jako druga część tej pareczki, a przedtem Rain or Shine w wykonaniu Drew and Ellie Holcomb.

pierwszym kwartale 2025 roku przypomniał się też nam Jimmy Vivino, zasłużony kompozytor, gitarzysta, no, a także uczestnik takich sławnych amerykańskich talk show, jako jeden z tych, który organizował podkłady muzyczne. Album nosi tytuł Gonna Be Two of Those Days. Na płycie dali o sobie znać także goście Jimmy'ego Vivino. Ja wybrałem utwór, który nagrał on z Johnem Sebastianem, a utwór nosi tytuł Back Up the Country.

0: That's it. That's all there is.
1: Pretty much.
0: That's all there is to it.
2: Nasz dobry, można powiedzieć, znajomy z festiwalu Rawa Blues, The Reverend Peyton's Big Damn Band, zaprezentował nową płytę w pierwszym kwartale 2025 roku. Album nosi tytuł Honeysuckle i zawiera niby bardzo tradycyjne w formie, ale jednocześnie niesie ten album w sobie no, taką współczesność odmienności wielebnego Peytona. Oto z albumu Honeysuckle utwór zatytułowany Freeborn Man.
3: Four years old.

A teraz zagadka, dla mnie samego ciągle zagadka, bo już kiedyś, być może, że w którejś z audycji w Radiu Nowy Świat mówiłem o tym, że mam nagrania, mam tytuły, mam nazwę wykonawcy i absolutnie nie wiem, kto to jest, bo w sieci nie można dojść do prawdy. Formalnie firmuje ten album ktoś, kto nazywa się L. Barry. L. Barry. Płyta nosi tytuł Midnight Blues. Za chwilę usłyszą Państwo utwór tytułowy z tego właśnie albumu. Natomiast kto naprawdę stoi za aparatem wykonawczym, nie wiem. Bardzo bym był zobowiązany, gdyby ktoś z moich słuchaczek i słuchaczy dał mi znać, kogo tak naprawdę słuchamy. Midnight Blues, L. Barry.

Młody brytyjski harmonikarz, objawienie brytyjskiego rynku sprzed kilku lat, Will Wilde, zademonstrował w pierwszym kwartale 2025 roku album zatytułowany Blues is Still Alive. No, bardzo pięknie, prawda? Kilkanaście miesięcy wcześniej Will Wilde zaistniał na albumie Waltera Trouta, który usłyszał go podczas swojej trasy w Wielkiej Brytanii, zaprosił do nagrania płyty, a teraz Will Wilde odwzajemnił się swojemu starszemu koledze i oto jak wspólnie wykonali utwór Blues is Still Alive.

A teraz bloczek. Bloczek składający się z trzech nagrań. Trzech nagrań trzech wspaniałych wokalistek. Zizi Ward z albumu Liberation, utwór zatytułowany Grinning Your Face. Następnie Dorothy z płyty The Way w towarzystwie Slasha w nagraniu Tombstone Town. I nasza wspaniała Joanna Knitter, która zademonstrowała w pierwszym kwartale 2025 roku świetny album zatytułowany Distant Blues. I oto ona w nagraniu Zdychaj. Zizi Ward, Dorothy i Joanna Knitter, oczywiście ze swoim Blues and Folk Connection.

Jednym z najjaśniejszych punktów na mojej liście nowości pierwszego kwartału 2025 roku jest album filmowany przez Kennego Wayna Shepherda i Bobby'ego Rusha. To płyta, o której już wielokrotnie mówiłem i którą zachwalam i będę zachwalał, bo jest to fantastyczne, współczesne odniesienie do bardzo autentycznych bluesowych korzeni. Album nosi tytuł Young Fashioned Ways, a ja wybrałem z tej płyty do tego wydania pierwszego odcienia bluesa You So Fine.

so fine. Yes, you're so fine. You're so fine.

Southern Avenue, które niejako odkryliśmy dla polskiej publiczności, a może nawet i szerzej dla Europy, kiedy zadebiutowali w Europie właśnie na Suwałki Blues Festival, bo zostali zauważeni przez nas. No i teraz po dobrych kilku latach i kilku płytach jest nowy album zatytułowany Family. Z tej płyty utwór zatytułowany Back to What Feels Right.

11, czy może bardziej 11, to tytuł nowej, wydanej właśnie w 2025 roku, 11 już studyjnej płyty fantastycznego zespołu Colosseum. No, oczywiście nie mogło zabraknąć tej pozycji wśród nowalijek pierwszego kwartału 2025 roku. Oto współczesne Colosseum w nagraniu No More Second Chances.

Prezentację nowalijek fonograficznych pierwszego kwartału 2025 roku kończymy fragmentem płyty Popa Chubby, płyty w całości dedykowanej pamięci i twórczości Freddiego Kinga. Album nosi tytuł I Love Freddie King. Oto Popa Chubby w duecie z Bobby Rushem w nagraniu My Credit Didn't Go Through. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Fantastic Negrito to jest dla mnie taki przykład człowieka, który bardzo długo walczy o uznanie, ale swoim uporem i ciężką pracą dochodzi do niesamowitych efektów, prawda?
1: Ale on też już od dłuższego czasu ma taką ugruntowaną pozycję na rynku, wydaje mi się, i ona po prostu jest bezdyskusyjna w tej chwili.
0: Podobnym przykładem jest dla mnie Robert Finlay, który kilka dni temu pokazał swój najnowszy singiel i podobnie jak całą poprzednią jego płytę, najnowszą piosenkę wyprodukował Dan Auerbach z zespołu The Black Keys. Nowa piosenka Roberta Finlaya nosi tytuł Sharecropper's Son.

A teraz będzie coś z zupełnie innej beczki. Taki irlandzki artysta Gough. Nie wiem jak państwo, ale ja ostatnio mam trochę taki jakieś zaburzenie czasoprzestrzeni przez przesilenie wiosenne i przez to, że wszyscy pracujemy dużo w domach i czasami wszystko mi się miesza i jakoś ten tytuł przyciągnął moją uwagę. A tytuł brzmi Friday on a Tuesday. Czyli piątek we wtorek.

0: Ze zdziwieniem zorientowałam się, że ten artysta, Gaw, wcale nie jest jakiś bardzo popularny. Choć ten utwór znalazł się na kilku ważnych playlistach, ale wygląda na to, że ten artysta dopiero właśnie swoją popularność zdobywa i może fajnie, bo ma w sobie coś takiego rozluźniającego. Nie sądzisz?
1: Absolutnie tak. A teraz będzie artysta, którego Państwo znają, my znamy i niezwykle lubimy. I przychodzi taki moment, kiedy należy, przynajmniej jeżeli chodzi o nas, o mnie i o Górecką, posypać trochę głowę popiołem. No, o co mi chodzi? Jakiś czas temu zorganizowaliśmy konkurs, a nagrody do tych osób, które ten konkurs wygrały, nie dotarły. Otóż zostały one wysłane, słowo honoru, i już niedługo do Państwa dotrą. Mówię o tym dlatego, że chcieliśmy zorganizować nowy konkurs. Otóż Michał Kielak jakiś czas temu wysłał nam swoją nową płytę i ku naszej ogromnej radości pomylił się i wysłał te płyty dwie. W związku z tym stwierdziliśmy...
0: Wysłał ją po prostu dwa razy.
1: Dlatego też stwierdziliśmy, że zorganizujemy nowy konkurs, który będzie dotyczył nowej płyty Michała Kielaka. Mamy dla Państwa jedną płytę, bo jedną musimy zostawić dla siebie. Chcielibyśmy Państwu zadać teraz pytanie, a osoba, która wygra, po prostu otrzyma nową płytę Michała Kielaka, udzielając odpowiedniej według nas odpowiedzi.
0: To żeby nie było za łatwo, pytanie jest podwójne. Kto śpiewa w następnym utworze z Michałem Kielakiem w duecie i za co lubimy Michała Kielaka? Najciekawszą odpowiedź oczywiście nagrodzimy, a odpowiedzi prosimy wpisywać na naszym poście grupie facebookowej Słuchacze Radia Baobab, poście bieżącym dotyczącym tej audycji.
1: Przed Państwem Michał Kielak i gość w piosence, tak jak pierwszy raz, z najnowszej, najlepszej płyty Michała Kielaka zatytułowanej Unique.

W ostatnim czasie zauważamy ogromny wysyp doskonałej, nowej, ale również przede wszystkim polskiej muzyki i to będzie dla mnie taki dobry przykład. Chodzi o wcześniej zupełnie nieznany mi zespół, ale chłopcy podesłali mi całą swoją płytę, która już 10 maja ukazuje się w formie fizycznej i można ją sobie zamówić. Chodzi tutaj o zespół Tupolew z Ostrołęki. Płyta będzie zatytułowana Ślepy, Głuchy, Niemy, a z tejże płyty drugi kawałek, który nosi tytuł Potrzebuje krwi.

O, droga na Ostrołękę. Taki głupi żart. A teraz będzie trochę instrumentów dętych. Państwo już wiecie, że bardzo lubimy. I tym sposobem wysłuchamy teraz utworu Maraka zespołu Black Market Brass. Trochę afrykańskich rytmów na rozbudzenie.

0: Jak już Państwo wiecie, w niektórych częściach świata koncerty odbywają się od jakiegoś czasu. Chodzi mi na przykład o Nową Zelandię czy Australię, a z Australii pochodzi nasz ulubiony zespół, czyli The Teskey Brothers, którzy to...
1: Ulubiony?
0: No, my mamy mnóstwo ulubionych zespołów, właściwie wszystkie zespoły są ulubione.
1: Nasze serduszko jest bardzo pojemne.
0: Tak, jest ogromne, w związku z czym mieści się tam niezliczona ilość bandów i różnych wykonawców. Z tejże radości związanej z koncertowaniem, jakiś czas temu The Teskey Brothers pokazali światu swoją wersję Never Tear Us Apart.
2: Would you please welcome on stage The Teskey Brothers?

Ja w ogóle nie jestem obiektywna w stosunku do Teskey Brothers, bo bardzo ich lubię i nie umiem oceniać. Po prostu biorę ich jak leci. A teraz będzie trochę coś szalonego, ale ja ostatnio potrzebuję jakichś bodźców, żeby się rozbudzać. Naprawdę nie wiem, czy Państwo też tak macie, że tak śpicie dużo w ostatnim czasie tego przesilenia wiosennego i przedłużenia tej takiego przedwiośnia zimnego, ale ja naprawdę tak mam. I zupełnie przez przypadek natknęłam się na plebiscyt koncertów Tiny Desk i okazało się, że w czołówce jest koncert, którego nie widziałam. I w ogóle, że to są jacyś zwariowani ludzie, młodzi. Nazywają się Super Organism i specjalnie dla Państwa ich utwór The Prawn Song, o krewetce oczywiście, w wykonaniu właśnie z tego koncertu, bo można posłuchać, jak wykorzystali takie różne historie jak słomka, szklanka z wodą, miska z wodą i różne takie zabawne rzeczy. Polecam zresztą obejrzeć ten koncert, bo wyraz twarzy głównej wokalistki taki po prostu zupełnie niewzruszony bardzo mnie bawi. No i taka banda młodych, kolorowych ludzi. Super Organism.

Wracając do naszych ulubionych artystów, ostatnio Norah Jones wydała swój pierwszy album koncertowy w całej jej karierze. Na tymże albumie znajduje się doskonałe wykonanie coveru zespołu Soundgarden, czyli Black Hole Sun. To jest to nagranie, którym Norah Jones kilka dni po śmierci Chrisa Cornella oddała mu hołd. Tego nagrania nie będziemy prezentować, bo jest po prostu trochę za długie, ale serdecznie polecam. Zamiast tego proponuję piosenkę noszącą tytuł Sunrise, którą na pewno Państwo znacie, ale posłuchajcie Państwo, jak zmienia się ostatnio Norah Jones jej głos, o czym ona sama bardzo często ostatnio wspomina.

A teraz będzie nowy utwór Billie Eilish i celowo wrzucam ten utwór do tej audycji, bo wiem, że wielu z naszych słuchaczy pewnie by nie sięgnęło po utwór Billie Eilish, bo nie słuchają muzyki popowej, a ten utwór tak naprawdę nie jest popowy, to jest piękna melodia, niemalże folkowa, wykonana w sposób akustyczny. Niech się samo broni. Billie Eilish i Your Power.

0: co ładna melodia, nie, Sosnowski?
1: Nie, no, przepiękna, ale ty doskonale wiesz, że jeżeli chodzi o Billie Eilish, to ja uważam, że to jest, pod względem melodii, to jest jedna z absolutnie najciekawszych artystek ostatnich lat. Dla mnie te melodie, nie wiem jak ty uważasz, ale one są bardzo, bardzo klasyczne i bardzo, bardzo filmowe, bo wystarczyłoby tak naprawdę rozpisać to na kwartet smyczkowy i uzyskalibyśmy taką bardzo klasyczną, romantyczną rzecz. Naszą audycję zakończymy dwoma utworami, których umieszczenie w tejże audycji może się wydawać dyskusyjne, ale my lubimy prowokować, dlatego chcemy Państwa sprowokować do wysłuchania dwóch dyskusyjnych utworów.
0: Niedyskusyjnych, dlatego że absolutnie nie uważamy, że ich jakość jest niewystarczająca. Wręcz przeciwnie, uważamy, że jakość tych kawałków jest tak wysoka, że zasługują na to, żeby je zaprezentować. Natomiast pojawia się element muzyki elektronicznej, takiego bitu, no, bicik, który może nie wszystkim z Państwa podejść. Natomiast uważamy, że te utwory są na tyle dobre i mają w sobie coś, że warto, żebyście Państwo posłuchali. Może się pogibacie przy nich, a może pożegnacie się z nami wcześniej, ale zachęcamy, żeby dotrwać naprawdę do ostatniego numeru.
1: Piosenka projektu Proneth, która nosi tytuł, ta piosenka nie jest smutna.

I to też ciekawe, że akurat te dwa ostatnie numery to są numery polskie. I teraz będzie moje odkrycie. Niesamowite, na pewno kojarzycie Państwo zespół Happy Set. Wokalista tego zespołu, czyli Kuba Kawalec, teraz wydaje solową płytę. I pierwszy singiel z jego solowego projektu wykonuje razem z Aną Andrzejewską. Utwór nosi tytuł Zdechłam, ale naprawdę bardzo nam przypomina stylistycznie Ludwika Goransona, kompozytora filmowego, który stworzył muzykę m.in. do filmu Tenet. A ja z kolei chciałam

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Zligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Pierwszy odcień bluesa. Zespół Wigwam i głos Wojciecha Mala, a teraz już głos mój, Jan Chojnacki, pierwszy odcień bluesa. To jest audycja z cyklu Remanenty. Co pewien czas podsumowuję minione kwartały, oczywiście w zakresie wydarzeń fonograficznych, które mogą zainteresować słuchaczki i słuchaczy pierwszego odcienia bluesa. To będzie podsumowanie pierwszego kwartału 2026 roku, w którym, szczerze powiem, nie wydarzyło się w zasadzie nic wielkiego. I dlatego te 12 pozycji, które zaprezentuję, podzieliłem sobie na takie oto kategorie. Ciekawostki, zaskoczenia, powroty po latach, wydarzenia, no i pozycje wybitne. Zaczynam od zaskoczenia. Takim zaskoczeniem był dla mnie album Devona Allmana zatytułowany Night Vision. To płyta absolutnie instrumentalna, kojarząca się z podkładem do jakiegoś dzieła filmowego. Niektórzy z oceniających, i w zasadzie się z tym zgadzam, mówili, że jest to muzyka pośrednia między Pink Floyd, The Cure i jakimś standardowym, dosyć bluesowym zaśpiewem. Rzeczywiście Devon Allman po raz pierwszy objawił swoją drugą duszę, bo jak mawiał w różnych wywiadach tyczących tego właśnie wydawnictwa, od dłuższego czasu nosił się z zamiarem nagrania płyty czysto instrumentalnej o charakterze, jak to się ładnie u nas mówi, snuja. Nagrał w zasadzie samodzielnie z pomocą syna, który służył mu ekspertyzą komputerową. Album nosi tytuł Night Vision, a z tej właśnie płyty wybrałem utwór zatytułowany Arabia Part 2 – The Arrival.

Kolejny album, a w zasadzie to jest albumisko, kwalifikuje do kategorii wydarzenia. No bo nie można odmówić Joe Bonamassie, że spowodował zamieszanie i można to ocenić właśnie jako wydarzenie w świecie fonografii, kiedy to okazało się, że zrealizował potężne dzieło fonograficzne poświęcone B.B. Kingowi z okazji stulecia jego urodzin. Ukazały się różne wersje tego wydawnictwa, takie podstawowe to są dwie płyty CD, na których znalazły się 32 nagrania bardzo różnych wykonawców spod znaku bluesa współczesnego, no a wszystkim patronuje Joe Bonamassa. Skoro on patronuje, to posłuchamy też jedynego zresztą na tym albumie nagrania firmowanego właśnie przez niego. To stary numer Denisa Walkera i Roberta Creya zatytułowany Playing with My Friends, Joe Bonamassa z albumu B.B. King's Blues Summit 100.

tym zestawie znajdą się dwie pozycje, które określam mianem wybitne. Pierwsza to album Lucindy Williams zatytułowany World's Gone Wrong. Album, zwłaszcza w wersji tekstowej, bardzo dramatyczny, poświęcony współczesności, którą Lucinda Williams ocenia krytycznie. Jest kilkoro gości, których zaprosiła Lucinda do tego właśnie przedsięwzięcia. Wśród nich znalazła się także Mavis Staples. Oto w ich wykonaniu utwór zatytułowany So Much Trouble in the World.

teraz złapałem się na tym, że w zasadzie nie wiem, do jakiej kategorii zaliczyć kolejny album firmowany przez brytyjską wokalistkę Alice Bailey. Płyta nosi tytuł Can't Take My Story Away. No i tutaj muszę powiedzieć, że to jest po prostu dla mnie takie pozytywne zaskoczenie faktem, że można we współczesności nagrać album bardzo tradycyjny, bardzo nawiązujący do takiej rzeczywistości lat 60. i 70. i odnieść tym sukces. No oczywiście sukces na miarę lokalną i na miarę taką, jaką można dopasować do tego rodzaju stylistyki. Alice Bailey zaśpiewa Growing Roots.

Kolejna płyta to album Vana Morrisona i ten album kwalifikuje do kategorii ciekawostki, bo szykowano nas, odbiorców, na coś, co miało nas powalić, mówię nas, fanów bluesa. Album nosi tytuł Somebody Tried to Sell Me a Bridge i Van Morrison zaprosił do realizacji tej płyty kilkoro wspaniałych, współczesnych artystów z kręgu bluesa, no a tymczasem ja oceniam ten album jako taką lekką zbieraninę, na prędce dosyć upichconą, a szczerze powiem, że najbardziej podoba mi się na tej płycie tytułowy utwór Bez gości, wykonany przez samego Morrisona i oczywiście przez niego też skomponowany. Somebody tried to sell me a bridge.

Płyta One Mississippi Ricka Bibba to dla mnie bardzo przyjemny powrót. Powrót do korzeni, bowiem jedna z poprzednich płyt Ricka Bibba była dla mnie absolutnie niestrawna. Mianowicie chodzi o album, na którym on wspólnie ze swoją żoną interpretowali ludowe pieśni północnych ludów zamieszkujących Skandynawię. Ta płyta to jest album korzenno-korzenny. Nosi tytuł One Mississippi i usłyszymy z tego albumu utwór zatytułowany This One Don't.

0: This one don't.
1: Kolejny zestaw nagrań to zestaw z kategorii ciekawostki. Flying Mojito Brothers, duet DJsko-producencki z Wielkiej Brytanii, który od dobrych kilku lat zajmuje się przywracaniem do aury tanecznej starych numerów około bluesowych, głównie wykonawców amerykańskich z lat 70., trochę 80. Wśród ulubionych nagrań i artystów, których obrabiają Flying Mojito Brothers, znajduje się Tony Joe White, którego kilka mało znanych piosenek doczekało się współczesnej obróbki. Oto Flying Mojito Brothers w utworze Tonego Joe White'a zatytułowanym Woman. To co ważne, że w tym nagraniu został zachowany prawdziwy głos i prawdziwa linia melodyczna samego Tonego Joe White'a.

Gareth T. Willey, przedstawiciel jednego z tych podstawowych narodów, które zamieszkiwały kontynent amerykański, zanim biały człowiek tam się pojawił. Nazywa się Gareth T. Willey, gra na gitarze, śpiewa, komponuje. Młodziak, 20-paroletni, a brzmi tak, jakby urodził się w Teksasie i terminował u tamtejszych wykonawców współczesnego bluesa. Gareth T. Willey z albumu Bill's Cafe. Utwór nosi tytuł High Beam Blues.

W kategorii powroty znajduje się album The Alexis P. Sutter Band zatytułowany Just Stay Live i rzeczywiście jest to album koncertowy. Alexis P. Sutter to niezwykła wokalistka dysponująca absolutnie rozpoznawalnym głosem i jakżeż oryginalnym. Kiedy słyszy się po raz pierwszy, jak śpiewa pani Alexis P. Sutter, mamy niemal pewność, że tym wykonawcą jest mężczyzna. Ale Alexis P. Sutter to fantastyczna dama współczesnego bluesa i blues soulu. Z albumu Just Stay Live Alexis P. Sutter ze swoim zespołem w utworze Hold the Time In.

Powroty. Miły Powrót to nowy album Willie and the Bandits, zaprzyjaźnionego z naszym cyklem zespołu z Wielkiej Brytanii, prowadzonego przez Willie'ego Edwardsa. Wielokrotnie prezentowałem nagrania Willie and the Bandits w Radiu Baobab, także współorganizowałem koncerty, niektóre z nich nagrywane, dlatego z szczególną sympatią darzę tego właśnie wykonawcę. Album z pierwszego kwartału 2026 roku nosi tytuł Salt Roots, a my usłyszymy Willie'ego and the Bandits w nagraniu Know My Name.

To będzie drugi album, który zaliczam do pozycji wybitnych. Tedeschi Trucks Band, płyta Future Soul. Wybitna, a jednocześnie zaskakująca. Zaskakująca formą, w jakiej zaprezentowano nagrania na tej płycie, bowiem okazuje się, że Tedeschi Trucks Band mogą także nagrywać po prostu ładne, krótkie piosenki, które oczywiście później w trakcie koncertów rozwijają w typowy dla siebie jam-bandowy sposób. Z albumu Future Soul Tedeschi Trucks Band w nagraniu Who Am I?

I kończymy kolejną ciekawostką. Ta ciekawostka to zbiór nagrań zaczerpniętych z absolutnie gigantycznego archiwum nagrań zgromadzonych przez Boba Corritore, amerykańskiego harmonikarza, organizatora życia muzycznego, no i właśnie specjalisty od pozyskiwania nagrań, których dokonuje w swoim klubie w Phoenix w Arizonie. Ma tych nagrań setki, jeżeli nie tysiące, i z częstotliwością raz, a nawet dwa razy do roku robi z tych nagrań kompilację. Ta, która ukazała się w pierwszym kwartale 2026 roku, nosi tytuł Ernestine Blues. A ja z tego albumu na zakończenie tej audycji Bierszy Odcień Bluesa wybrałem utwór, w którym usłyszymy Tonego Colemana, znanego przede wszystkim jako perkusistę, który spędził prawie 30 lat u boku B.B. Kinga, no a u Boba Corritore nie tylko bębnił, ale i zaśpiewał. Utwór nosi tytuł How'd You Learn to Shake It? To był Bierszy Odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueshojnacki, blueshojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Things zostali uwiecznieni na wielopłytowym albumie zatytułowanym właśnie Live at the BBC i nietypowość tego właśnie albumu polega na tym, że zawiera on nie tylko nagrania z początkowego okresu grupy Pretty Things, ale także z tego bardziej współczesnego, prawie że doprowadzono to wszystko do teraźniejszości, bo do 2018 roku. A to wszystko dlatego, że The Pretty Things, choć mieli okresy przerw w swojej działalności, to w zasadzie do 15 maja 2020 roku prowadzili działalność nagraniową i koncertową. A ta data, 15 maja, to data śmierci Phila Maya, wokalisty i frontmana tego zespołu. Dlatego też zdecydowałem się, żeby oddać znaczną część anteny Novaliek spod Baobabu właśnie na nagrania The Pretty Things z BBC. Rozpoczęliśmy od Big Boss Man, to był rok 1964, a teraz zrobimy sobie taki bloczek od 1964 roku aż do 2018. Kolejno posłuchamy dwóch nagrań z 1964 roku i będą to słynne przeboje The Pretty Things, czyli Don't Bring Me Down i Roadrunner. Potem połowa lat 70. Z tego czasu The Pretty Things wykonają Route 66 i na koniec wreszcie z 17 lipca 2018 roku The Pretty Things wykonają słynny numer Williego Dixona Can't judge a book by looking at the cover. The Pretty Things.

dalszym ciągu tego wydania Nowalijek spod Baobabu będziemy już mieli do czynienia wyłącznie z nowymi nagraniami, które nie mają żadnego historycznego, archiwalnego charakteru. Zacznijmy od Johna Hyatta, którego album zatytułowany Leftover Feelings już w pewnych fragmentach był wcześniej prezentowany w audycjach Radia Baobab, no ale w końcu maja 2021 roku cały album został wreszcie udostępniony wszystkim fanom, no i z tej okazji John Hyatt wykona Mississippi Phone Booth.

John Hyatt to czysta Amerykana, bo choć niektórzy uważają, że on jest trochę country, inni uważają, że on jest trochę bluesowy, inni, że po prostu to jest świetny wokalista i tekściarz, który ma bardzo własny kierunek. A teraz przejdziemy do wykonawczyni, która no, jest wprawdzie kwalifikowana w przegródce country, ale swoim poprzednim albumem, wydanym w 2017 roku, Shannon McNally podkreśliła swoje korzenie irlandzkie. Zatytułowała tę płytę Black Irish. No i to był taki dowód, że muzyka country, o czym wszyscy przecież wiemy, ma znaczne w sobie elementy ludowej muzyki irlandzkiej. No tym razem nie ma już nawiązań do Irlandii, są natomiast nawiązania bezpośrednio do najlepszej klasyki muzyki country, czyli do kompozycji Waylona Jenningsa. Shannon McNally zdecydowała się nagrać album zatytułowany The Waylon Sessions. No i właśnie z tej płytki teraz dwa nagrania. Pierwsze, w którym towarzyszy Shannon Rodney Crowell, tytuł I Ain't Living Long Like This i potem jeszcze I'm a Rambling Man. Oto Shannon McNally w repertuarze Waylona Jenningsa.

Radośnie i Southern rockowo. Blackberry Smoke. Wiem, że ma w naszym kraju wielu fanów i zwolenników. To też dwa nagrania z nowej płyty zatytułowanej You Hear Georgia z całą pewnością przyniosą dużą radość wszystkim tym, którzy lubią takie bardzo ostre, rockowe, ale z południa Stanów Zjednoczonych granie. Ten album nosi tytuł, jak już mówiłem, Hear Georgia i zaczniemy od nagrania tytułowego, w którym z łatwością wszyscy doszukamy się nawiązań do charakterystycznego dla południa Stanów Zjednoczonych akcentu i wymowy. A dodatkowo jeszcze dołożę do tego bonusik w postaci kolejnego nagrania z tego albumu, a ten bonusik polega na tym, że uczestniczy w nagraniach Warren Haynes. A więc Blackberry Smoke z Warrenem wykonają All Rise Again.

Brzmią trochę tak, jakby też byli Southern Rockowym zespołem z południa Stanów Zjednoczonych, ale to są Australijczycy. The Blind Pilots zaprezentują się w utworze zatytułowanym Probably Think of You, a ten ich album z 2021 roku nosi tytuł All Kinds of Crazy.

A teraz mamy krajową nowalijkę, o której pewnie jeszcze będę wspominał w innych audycjach Radia Baobab, a także pewnie i w Nowym Świecie, gdzie być może uda się

język śląski pan Mirosław Syniawa, poeta śląski. Zauroczony przesłaniem poezji Burnsa doszedł do wniosku, że to przesłanie jest tak dobrze współgrające z rozumieniem poezji życia przez Ślązaków, że postanowił znaczną część twórczości Roberta Burnsa przełożyć na śląski. No a z tej jego twórczości Marek Makaron wspólnie z przyjaciółmi, czyli z Tomaszem Bieńkiem i Jackiem Raciborskim, zrealizowali płytę zawierającą 11 nagrań. To tyle na razie, bo będę rozwijał ten temat w różnych audycjach późniejszych Radia Baobab. A teraz zapraszam do wysłuchania dwóch śląskich wersji poezji Burnsa. Kontent z małego, rod jak mi przybydzie i ta moja ślubno pierę mnie. Marek Makaron Motyka, śpiew i gitara, Tomasz Bieniek, gitara i stompbox i Jacek Raciborski, gitara basowa i mandolina.

0: Kolejna nowalijka, czyli album, nosi tytuł Surrender i firmuje tę płytę Clarence Spady. To już nie najmłodszy bluesista ze Stanów Zjednoczonych, urodzony w New Jersey, ale brzmiący tak, jakby wszyscy jego przodkowie i on sam urodził się w Delcie. Niedawno ukończył 60 lat, miewał drobne sukcesy w postaci nominacji do Blues Music Awards, no a w 2021 roku ukazał się jego album zatytułowany właśnie Surrender i z tej płytki wybrałem takiego bluesa. Tytuł zresztą bardzo, bardzo bluesowy. Down Home Blues, Clarence Spady.
1: Shorty, you can roll the tape. Ain't nobody saw him because he's supposed to be, man. Where's that meat at, man? The grill is all hot. Hey, you're laughing time, but I'm hungry.
2: I'm hungry.
1: Yeah. Nobody's acting like they hungry.
2: Tofurkey ribs?
1: What happened?
2: Tofurkey?
1: No, I thought you were supposed to call him. Come on, man.
2: I don't know.
1: Barry in the cut laughing.

0: I zakończymy to spotkanie z Nowalijkami nagraniem klasyka ballady bluesowej, czyli Guya Davisa, którego album Be Ready When I Call You ukazał się w maju 2021 roku. Wsiądziemy wspólnie z Guyem Davisem do pociągu i odjedziemy ze stacji Nowalijki spod Baobabu, by przesiąść się już wkrótce do kolejnej audycji naszej radiostacji. Guy Davis zagra i zaśpiewa Badonkadonk Train. To były Nowalijki spod Baobabu. Przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: All aboard the Badonkadonk Train.

0: odcienia bluesa. Ale nietypowa będzie już zawartość tego wydania, tej audycji, i będzie to coś na kształt superhitów wszechczasów. Oczywiście wyjaśnię, w czym rzecz, ale zanim to wyjaśnienie nastąpi, chciałbym, żebyśmy wspólnie wysłuchali jednego z wielkich przebojów wszechczasów, który wprowadził do obiegu Ben i King, a utwór ten i nagranie nosi tytuł Stand By Me.
1: This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you.

Ta wersja Stand By Me powstała w 2008 roku i powstała dzięki uczestnictwu w nagraniu, czy też w nagraniach, a dlaczego w nagraniach, to się zaraz okaże, następujących wykonawców. Roger Ridley, no, postać mało znana, no bo wówczas był on absolutnie szerzej nieznanym ulicznym muzykiem z Los Angeles. Dalej na harmonijce ustnej Grandpa Elliot. To z kolei już bardziej znana postać z kręgu nowoorleańskiego bluesa. Kolejnym wokalistą był Clarence Becker, urodzony na Surinamie, wokalista bazujący na co dzień w Holandii. Kolejny wokalista i gitarzysta jednocześnie Merman Mosengo, pochodzący z Demokratycznej Republiki Konga. Kolejny artysta to Francesco Lutti, znakomity włoski gitarzysta i trochę perkusista. Żeński głos Titi Tsira z Republiki Południowej Afryki i Rajesh Vaidya, Hindus grający na hinduskim instrumencie zwanym wina. Nagranie powstało w wielu miejscach na świecie i zostało zmontowane, by przekazać światu pewną wielką i piękną ideę. A ta idea, proszę Państwa, nazywa się Playing for Change, czyli muzyka, która łączy świat. To taki wyjątkowy projekt muzyczny, który narodził się z idei mówiącej, że muzyka ma moc łączenia ludzi ponad wszelkimi granicami geograficznymi, kulturowymi i społecznymi. Playing for Change to inicjatywa producentów filmowych i muzycznych Marka Johnsona i Whitneya Krenke, która zrodziła się w 2002 roku i właśnie nagranie Stand By Me stało się początkiem tego, co przerodziło się w trwający ponad 20 lat cykl nagrań mających na celu wspomaganie charytatywnej organizacji Playing for Change Foundation. To jest organizacja, której celem jest tworzenie szkół muzycznych, edukacja młodzieży i wspieranie lokalnych społeczności poprzez muzykę. Przez te 20 parę lat fundacja założyła ponad 50 programów edukacyjnych w 16 krajach, pomagając prawie 40 tysiącom dzieci na całym świecie uczyć się muzyki. Oczywiście to wszystko było możliwe dzięki temu, że w tej akcji zaczęli uczestniczyć wielcy muzycy tego współczesnego świata i właśnie w tej audycji chciałbym przedstawić kilkanaście nagrań wywodzących się z serii Playing for Change, bo odnalazłem tam absolutne perły, a może nawet diamenty nagrań, które odświeżyły moją muzyczną pamięć. A wszystko to stało się wtedy, kiedy w lutym 2025 roku usłyszałem nową wersję słynnego przeboju Steve'a Millera Fly Like an Eagle, właśnie zrealizowaną dla Playing for Change. I od tej właśnie wersji Fly Like an Eagle rozpoczniemy tę prezentację.

Poza samym Steve'em Millerem usłyszeliśmy w tym nagraniu także Ivana Neville'a, a z tych mniej znanych artystów wspomnianego wcześniej Mermansa Morengo z Republiki Demokratycznej Kongo, który śpiewał, a na gitarze towarzyszył mu także jego rodak Jason Tamba. Jak już na wstępie wspominałem, ta audycja będzie miała charakter greatest hits wszechczasów. No bo czyż nie jest jednym z takich hitów wszechczasów wspaniała kompozycja Memphis Minnie, Wendell Levy i Breaks, którą potem tłoczyli do swojego repertuaru muzycy Led Zeppelin. Do katalogu Playing for Change dołączył z tą piosenką jako przedstawiciel Led Zeppelin John Paul Jones, a obok niego w tym nagraniu zaistnieli także znana Państwu doskonale Susan Tedeschi, także amerykański perkusista Stephen Perkins oraz wokalistka z Nowej Zelandii Mirangi.

0: wśród tych utworów, które zainteresowały wykonawców składających się na grono Playing for Change, znalazła się także stara pieśń gospelowa zatytułowana Down by the Riverside. Tutaj mamy do czynienia z klasyką klasyki, czyli z udziałem Preservation Hall Jazz Band z Nowego Orleanu, no a także z naszym dobrym znajomym z różnych przedsięwzięć muzycznych i charytatywnych, czyli Cab Mo. No a poza nimi są także Titi Tsira, wokalistka z Republiki Południowej Afryki, a także Jamie Oldacker, nieżyjący już słynny perkusista, który towarzyszył Ericowi Claptonowi w nagraniach i w koncertach w drugiej połowie lat 70.
1: I'm gonna lay down my burden down by the riverside, down by that river, down by that riverside, gonna lay down my burden.

0: Jednym z częstych uczestników akcji nagraniowych Playing for Change był Robbie Robertson. Oto w jego wykonaniu jego własny klasyk, czyli utwór zatytułowany The Wait. Wspomaga go w tym nagraniu Ringo Starr, no a także Lucas Nelson na gitarze i na wokalu oraz nasze dobre znajome z tego cyklu, czyli duet Larkin Poe.
1: What keys are in, Robbie? F demented.

Kiedy w 2024 roku umarł Robbie Robertson, artyści, którzy byli wcześniej związani z cyklem Playing for Change, postanowili oddać mu hołd specjalnie zorganizowaną sesją nagraniową, której przewodził włoski gitarzysta Roberto Luti. Roberto Luti wraz ze swoimi przyjaciółmi postanowili zagrać w hołdzie dla Robiego Robertsona Knocking on Heaven's Door Dylana. Poza Roberto wzięli w tym nagraniu udział Roslyn Williams z Jamajki, Twanguero, gitarzysta hiszpański i argentyński gitarzysta Nico Berechiartua.

Kolejny numer z tej listy hitów wszechczasów to Gimme Shelter Stonesów. Tym razem w roli głównej zaprezentował się tutaj Taj Mahal, któremu towarzyszy na gitarze Vastai Jackson z południa Stanów Zjednoczonych, Baseku Kouyaté z Mali na afrykańskim instrumencie strunowym, no i już prezentowana wcześniej wokalistka z Republiki Południowej Afryki Titi Tsira.

No i jeszcze jeden wielki hit Stonesów, czyli Honky Tonk Women. Powraca tutaj Keb Mo, tym razem z towarzyszeniem The California Feet Warmers. To jest zespół uliczny z Los Angeles, którego muzyka mogła uzyskać dzięki Keb Mo dużo szerszy zasięg właśnie poprzez prezentację w cyklu Playing for Change. Oto zupełnie nowa akustyczna wersja Honky Tonk Women w roli głównej Keb Mo.

prezentowaliśmy już numery Stonesów, no a teraz będzie przedstawiciel The Rolling Stones, bo w roli głównej w tym nagraniu występuje Keith Richards. To jeden z największych hymnów Boba Marleya, zatytułowanej Get Up, Stand Up. Ponownie słyszymy w tym nagraniu Keb Moore i Roberto Luthiego.

No i teraz spostrzegłem, że ta audycja będzie znacznie dłuższa niż zazwyczaj. Nie godzina, ale przynajmniej godzina i 30 minut, a może i więcej. Więc tych z Państwa, którzy są przyzwyczajeni do godziny, to teraz pożegnam, a obiecuję, że część drugą, która teraz będzie wyemitowana, w następnych tygodniach przedstawię jako oddzielną, rozbudowaną audycję. A skoro już zahaczyliśmy o klimaty reggae, to jeszcze jeden utwór z tego właśnie cyklu. No Woman, No Cry. Sukcesja pokoleniowa, czyli w tym nagraniu usłyszymy Stevena Marleya, no ale w roli głównej niespodziewanie zaprezentuje się Gilberto Gil, czyli klasyk brazylijski. Mamy też w tym nagraniu kolejną przedstawicielkę Jamajki, czyli panią Marlon Williams. No Woman, No Cry.

Biko, ten hołd dla południowoafrykańskiego działacza Steve'a Biko, to niewątpliwie jeden z najważniejszych wkładów Petera Gabriela do współczesnej muzyki. Ten utwór trafił też do biblioteki zestawu Playing for Change. Usłyszymy w nim samego twórcę, czyli Petera Gabriela, a dodatkowo jeszcze a towarzyszyć mu będą Angélique Kidjo i Michel Ndegocello.

choć wszystkie wcześniej prezentowane nagrania mają w sobie bluesowe korzenie, to niewątpliwie to będzie bluesem w tym zestawie, bo to jest utwór Skin Deep z repertuaru Buddy'ego Guya, którego też usłyszymy w tej wersji. Obok niego Tom Morello, Billy Branch, Chris Stone Kingfish Ingram i Ivan Neville.

Myślę, że śmiało można zaliczyć do zestawu superhitów wszechczasów utwór z repertuaru The Doobie Brothers, Listen to the Music. No, już sam tytuł nadaje temu utworowi ponadczasowe znaczenie, a przecież jest to też wspaniała melodia uzupełniona pięknym przekazem tekstowym. Doobie Brothers powrócili do oryginału swojego wielkiego przeboju w latach 20. XXI stulecia i nagrali ten utwór ponownie dla akcji Playing for Change. Towarzyszyli im m.in. japoński gitarzysta Char oraz francuski saksofonista Mathieu Hopitre. Listen to the music.

Zdarzają się też w Playing for Change nagrania, w których w zasadzie nie ma jakichś wielkich gwiazd. Do nich należy też słynna kompozycja Stevie'ego Wondera Higher Ground. Tutaj myślę najbardziej znaną postacią jest basista Reggie McBride, który kiedyś ze Stevie Wonderem grywał i grywał prawie ze wszystkimi wielkimi tego muzycznego świata na przełomie stuleci. Poza nim usłyszymy japońskiego artystę Hiromitsu Agatsuma, który gra na japońskim tradycyjnym instrumencie shamisen, na równie tradycyjnym senegalskim instrumencie kalabas gra Mamadou Sarr, a na gitarze elektrycznej towarzyszy im także malijczyk Ibrahim Ag Al-Habib. Higher Ground.

ten zestaw hitów wszechczasów zrealizowanych dla akcji Playing for Change zakończymy ikoną muzyki XX i XXI wieku, czyli Imagine Johna Lennona. I znowu nie mamy tutaj niezwykle znanych postaci. Gitarzystą i wokalistą jest izraelski muzyk Dawid Broza, a wśród towarzyszących mu artystów znajdujemy Paragwajczyka grającego na harfie Juana Carlosa Portillo, gitarzystę z Zimbabwe Luisa Mbalanga i kolejny głos z Kuby to Tula. Słuchali Państwo nagrań związanych z piękną, ważną i godną wspierania akcją Playing for Change. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Nie potrafię tego ocenić. Zapomniany to jest artysta, o którym się nie mówi. A ja dokonam tutaj historycznego zaświadczenia, że artyści, których pan proponuje, bywali i będą pewnie też przedmiotem uwagi pierwszego odcienia bluesa. Otóż pan Andrzej zaczyna od Tinsleya Ellisa. Jak można powiedzieć, że on jest zapomniany czy rzadko prezentowany, skoro przejrzałem sobie moje archiwum i okazało się, że niemal wszystkie jego płyty były w drobnych czy większych fragmentach prezentowane w tej audycji, a dodatkowo w 2018 roku Tinsley Ellis był bohaterem całego wieczoru pierwszego odcienia bluesa i to w sposób live, czyli na żywo, bo opowiadał wprost z katowickiego hotelu na żywo o swojej twórczości, co świadczyć chyba musi o tym, że to nie jest artysta, którego pomijaliśmy. Pan Andrzej zaproponował dwa nagrania Tinsleya Ellisa. No, ze względów czasowych, o których już wcześniej mówiłem, prezentujemy tylko jedno, które fantastycznie nadaje się chyba na początek audycji, bo nosi ono tytuł Peace and Love, Tinsley Ellis.

Przez chwilę miałem wrażenie, że kryterium, którym kierował się pan Andrzej Marchewicz, proponując zestaw nagrań do tego wydania pierwszego odcienia bluesa, może być udział artystów w festiwalu Rawa Blues. No bo Tinsley Ellis, o czym przed chwilą już mówiłem, na Rawie Blues był. Był również Magic Slim ze swoimi The Teardrops. To był rok 1997, a jego nagranie też proponuje pan Andrzej. Z Magic Slimem jest związana taka anegdotyczna sytuacja, o której przypominamy sobie z organizatorami festiwalu od czasu do czasu, bowiem Magic Slim nie przyleciał z całym zespołem, tylko miał przylecieć oddzielnie innym samolotem, ale, proszę Państwa, zaspał i spóźnił się na odlot z Chicago, w związku z czym dokonano jakichś cudów rezerwacyjnych i udało się go sprowadzić do Polski inną kombinacją połączeń, no ale też trzeba było wysłać do Warszawy kogoś, żeby odebrać go indywidualnie z lotniska. Ktoś z organizatorów miał pod ręką znajomego, który właśnie skończył szychtę w kopalni, miał wolny samochód i powiedział, że on w zasadzie z synem mogą pojechać do Warszawy i odebrać Magic Slima. Był pewien niepokój, ponieważ ani tata, ani synek nie władali językiem angielskim, ale dziarsko wsiedli do samochodu, pojechali do Warszawy i o czasie, niemal tuż przed koncertem, udało się przywieźć Morrisa Holta, bo to jest prawdziwe imię i nazwisko Magica Slima, do Spodka. A jak wam się udało zlokalizować artystę i dogadać się z nim tak, by go dowieźć na czas? O, chłopie, to prosta sprawa. Staliśmy na lotnisku i patrzyliśmy, czy jakiś czorny wychodzi. Wyszedł czorny, my do niego podchodzimy i pytamy po angielsku. Rawa Blues? A on mówi jest. No to my na to pójdź z nami. No i dowieźliśmy go. Ha, ha. Taka anegdota z Magic Slimem, a teraz on z albumu Scuffling, bo właśnie wtedy promował tę płytę, nagranie tytułowe z tej właśnie płyty. Magic Slim and the Teardrops.

Kolejny artysta, który występował na Rawie Blues, chociaż nie jako solista, tylko jako gitarzysta Roda Piazzy, to Kirk Fletcher, który pojawił się tam w 2009 roku. Potem także uczestniczył w słynnym Jam Session w katowickim hotelu. Pan Andrzej zaproponował nagranie Kirka Fletchera z albumu Shades of Blue. A ja pomyślałem sobie, że właśnie teraz, latem 2025 roku, skoro ukazała się nowa płyta Kirka Fletchera zatytułowana Keep on Pushing, no to może właśnie warto zaproponować utwór z tej płyty. Tytuł, który proponował pan Andrzej, brzmi Blues for Bubu, a ja z nowej płyty Kirka Fletchera proponuję Blues for Robert Nighthawk.

Kolejna propozycja pana Andrzeja wzbudza pewne moje wątpliwości, niezwiązane z samą artystką, z wykonawczynią, bo jest nią Deborah Coleman, z którą miałem kilkakrotnie do czynienia, ale z uwagą pana Andrzeja, że miał szczęście słyszeć ją i utwór, który zaproponował na Suwałki Blues Festival. Więc ja z Suwałki Blues Festival jestem związany od samego początku i dosyć precyzyjnie pamiętam, kto występował na tym festiwalu. Jakoś Deborah Coleman nie mogę sobie przypomnieć, natomiast z całą pewnością występowała w 2004 roku na Rawa Blues Festival, a w 2009 roku wystąpiła na żywo w audycji Bielszy Odcień Bluesa. Jej koncert z Myśliwieckiej był transmitowany na żywo dla słuchaczek i słuchaczy i oto fragment tego właśnie koncertu Deborah Coleman z 2009 roku, Heaven's Got the Blues.

0: Deborah Coleman. Deborah Coleman.
1: Następne nagranie już pozbawia mnie wątpliwości tyczących konceptu pana Andrzeja, że z całą pewnością nie jest to koncept związany z uczestnictwem artystów, których nagrania proponuje festiwalu Rawa Blues, bo następna historyczna para wykonawców to Pinto Perkins i Willie Big Eye Smith, których nagranie z albumu Joint at the Hip teraz państwo usłyszą, a nosi ono tytuł You'd Better Slow Down.

Smoking Joe Kubek występował na polskich estradach, ale na ile pamiętam, a dobrze chyba pamiętam, na Rawie Blues go nie było. Ja go widziałem i słyszałem na Jimmy Way Festival, a być może pan Andrzej też bywał w Ostrowie Wielkopolskim. Posłuchajmy nagrania It's the Last Thing to Do, Smoking Joe Kubek i Benoit King.

Docieram teraz do artysty, co do którego rzeczywiście może pan Andrzej ma rację, że z rzadka jest prezentowany w pierwszym odcieniu bluesa. Tak dokładnie nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że może dlatego, że ja Sissick Steve'a, bo o nim właśnie mowa, mogę słuchać tylko w krótkich przekazach, bowiem całe płyty jego wydają mi się dosyć nużące, stąd też i z rzadka przekładam tę moją opinię na sytuacje antenowe. No ale dzięki panu Andrzejowi Sissick Steve wraca na antenę pierwszego odcienia bluesa z nagraniem Young Blood.

Jedynym wykonawcą nieamerykańskim w tym zestawie, który proponuje nasz patron Andrzej Marchewicz, jest brytyjska formacja King King, która objawi się w tym właśnie zestawie w nagraniu You Stop the Rain z płyty Reaching for the Light.

Eddie C. Campbell, zasłużony, no niestety nieżyjący już chicagowski twórca bluesa, zaprezentuje się w nagraniu Boomerang. To jest utwór pochodzący z albumu Spider Eating Preacher z 2012 roku, albumu, który ma swojego rodzaju rodzinny charakter, bowiem poza samym Eddiem w nagraniach brała udział jego partnerka grająca na basie. W jednym czy w dwóch nagraniach pojawił się jego syn grający na skrzypcach. No a dodatkowo w nagraniach uczestniczył jego chrześniak, czyli też znakomity bluesman chicagowski Lurie Bell. Oto Eddie C. Campbell w nagraniu Boomerang.

Obecność Charlie'ego Musselwhite'a w zestawie zaproponowanym przez naszego patrona, pana Andrzeja Marchewicza, no nie dziwi, bo niewątpliwie Charlie Musselwhite jest jednym z ojców założycieli naszej bluesowej świadomości, więc niech jego nagrania jak najczęściej pojawiają się w bluesowych audycjach, także w Bielszym Odcieniu Bluesa. Album z 2004 roku, Sanctuary, i nagranie My Road Lies in Darkness, Charlie Musselwhite.

I ten zestaw bielszego odcienia bluesa zaproponowany przez naszego patrona Andrzeja Marchewicza kończymy nagraniem Mike'a Zito, który no, jest, można powiedzieć, nawet częstym dosyć gościem w różnych konfiguracjach na polskich scenach i festiwalach. Dwukrotnie grał na festiwalu Rawa Blues. No a w bielszym odcieniu bluesa pojawia się tak często, jak tylko objawia się jego nowa płyta. Na zakończenie tego wydania posłuchamy go w nagraniu Life is Hard, tytułowym z albumu, który ukazał się w 2024 roku. Namawiając Państwa do podobnej aktywności, jaką wykazuje się nasz patron Andrzej Marchewicz, zachęcam do przysyłania swoich propozycji muzycznych, najchętniej z większym lub mniejszym komentarzem od autorskim, tak żeby troszkę i mnie ulżyć w mojej komentatorskiej powinności. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności

Rhiannon Giddens zaśpiewała Don't Call Me Names. Kolejna nowalijka, też z końca lata 2020 roku, to nowe nagranie Chrisa Stapletona. Tu już wiadomo, że to jest zapowiedź nowego albumu. Nowy album będzie nosił tytuł Starting Over i oto Chris Stapleton oferuje nam tytułowe nagranie z tej płyty. Starting Over.

Teraz będzie debiut i chyba to będzie debiut we wszystkich moich audycjach, jakie kiedykolwiek prowadziłem, bowiem wystąpi Orville Peck. Orville Peck jest Kanadyjczykiem i podobno to, co gra i to, co śpiewa, to jest pogranicze muzyki country, ale ono jest bardzo, bardzo indywidualnym podejściem do tego gatunku. Momentami głos Orville'a Pecka przypomina głos Elvisa, ale tylko momentami, bo on dodaje do tego własną niezależność, niedookreślenie, także w głosie i także w tym, co gra. Podobno w Kanadzie bardzo popularny, miał tam kanadyjskie Grammys i sława jego sięgnęła także Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, bo oto sama Shania Twain wystąpi w duecie z Orville'em Peckiem i zaśpiewają utwór Legends Never Die. To jest część takiej epki, która ukaże się na przełomie sierpnia i września 2020 roku. No a do tego jeszcze dołączymy bardzo a propos piosenkę, bo zatytułowaną Summertime. To nie będzie gershwinowskie Summertime, tylko Summertime Orville'a Pecka. No więc Orville Peck, raz Shania Twain, a potem już samodzielnie.

Mam wrażenie, że kolejni wykonawcy, czyli Avid Brothers, to także debiutanci w moich audycjach. Pochodzą z północnej Karoliny i są kwalifikowani do gatunku folk rock, ale właśnie to jest ten przypadek folk rocka, w którym nie ma pełnej jednoznaczności i od czasu do czasu trafi się i jakiś bluegrass, i troszkę rocka, i troszkę bluesa, czyli generalnie wszystko to, co ja bardzo lubię i dlatego Avid Brothers wreszcie zadebiutują w Nowalijkach. W lecie 2020 roku ukazał się album zatytułowany The Third Gleam. No i tutaj bracia, bo są rzeczywiście braćmi, czyli Scott i Seth, obaj śpiewają, obaj grają na różnych instrumentach wraz z towarzyszącymi im muzykami. Tam wśród nich też jest jakaś ich kuzynka, a może nawet i siostra, bo też ma Avid w nazwisku. Bonnie Avid Rini, która będzie grała na fortepianie. Wykonają dwa nagrania z tego albumu. Prison to Heaven i Victory. The Avid Brothers.

Kilka nagrań z tego albumu już prezentowałem w audycjach Radia Baobab, a chodzi o album Bless Your Heart, czyli nową płytę grupy The Allman Betts Band. To już jest bardzo samodzielna płyta. Oczywiście i brzmienie głosu, zwłaszcza młodego Bettsa i zaśpiewy gitar, wszystko to przywołuje troszkę wspomnienie The Allman Brothers Band, natomiast jeśli chodzi o repertuar tej płyty, to już jest zupełnie samodzielna rzecz. Większość nagrań skomponowanych przez Devona Allmana i Dwayna Bettsa, też we współpracy ze Stolem Vaughanem, który stale współpracuje z tą orkiestrą. Trzy nagrania proponuję z tego albumu: Carolina Song, King Crawler i March Oblige. The Allman Betts Band.

Jednym z największych błysków fonograficznych końca lata 2020 roku będzie niewątpliwie, przynajmniej z mojego punktu słyszenia, nowa płyta Betty LaVette zatytułowana Blackbirds. Betty jest przekonana, że piosenka Lennona i McCartneya Blackbird to jest pieśń dedykowana czarnym kobietom, bo jak sama tłumaczy, w Wielkiej Brytanii mężczyźni zwracają się do swoich kochanych kobiet bird, my bird. No więc blackbirds muszą być czarnymi kobietami. Cała zresztą płyta jest poświęcona czarnym kobietom amerykańskiej muzyki, bo większość nagrań pomieszczonych na albumie Blackbirds to nowe wersje dosyć czasami wiekowych już pieśni wykonywanych przez poprzedniczki Betty LaVette, jak chociażby Nina Simone, czy Billie Holiday, czy Sarah Vaughan. Z tego albumu wybrałem dzisiaj trzy nagrania, tytułowe Blackbird, potem Book of Lies i Strange Fruit z repertuaru Billie Holiday. Betty LaVette.

Każda nowa płyta tego wykonawcy napawa mnie lekkim lękiem, bo bywały swego rodzaju zdrady, że tak powiem, w trakcie jego kariery, a wydał tych płyt chyba ze 40, jeżeli nie z 50. Mówię o zespole Savoy Brown, a przede wszystkim o jego liderze, czyli o Kimie Simmonsie. Kim Simmons tym razem zdaje się być w dobrej formie i ta płyta, a nosi ona tytuł Ain't Done Yet, bardzo mi się podoba. A żeby Państwa przekonać też do tego, dwa nagrania z tego albumu. Tytułowe Ain't Done Yet i dynamiczne Jaguar Car.

No i wreszcie na koniec doczekaliśmy się nowego albumu Waltera Trouta, Ordinary Madness, więc to już na zamknięcie tych nowalijek dwa nagrania z tej płyty. Ordinary Madness tytułowe i Final Curtain Call. Tak właśnie na zakończenie, bo spuszczamy już kurtynę w tym wydaniu nowalijek spod Baobabu. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Dla nici przewodniej muzycznej tego wydania pierwszego odcienia bluesa nie jest istotne tak naprawdę, że to była Joanna Connor i Joe Bonamassa, ani że ten utwór nosił tytuł It's My Time, ale istotne jest to, że tytuł albumu, z którego zaczerpnęliśmy to nagranie, brzmi 4801 South Indiana Avenue. Bowiem to jest adres miejsca, które nazwać można pierwszym chicagowskim nocnym uniwersytetem bluesa. Mam w tej sprawie wyjaśnienie muzyczne. Proszę posłuchać utworu, który nosi tytuł Midnight at Teresa's Lounge.

Midnight at Teresa's Lounge, czyli północ w lokalu Teresy, wykonał niezwykły zespół nieistniejących muzyków i nieistniejących instrumentów o nazwie Chillbrew Collective. No, to jest niestety coś takiego, co wymyślają specjaliści od AI, i posłużyłem się tym utworem tylko dlatego, bo nie ma chyba w historii bluesowej fonografii innego nagrania, które by próbowało oddać atmosferę miejsca, o którym dzisiaj będę mówił, a z którego dzisiaj będziemy słuchać muzyki. Teresa's Lounge to miejsce, w którym od 1949 roku rozbrzmiewała chicagowska bluesowa muzyka. Jej właścicielką była pani Teresa McLaurin Needham, urodzona w 1912 roku w Meridian w stanie Mississippi. Podobnie jak wielu mieszkańców tego rejonu z Ameryki, przeniosła się do przemysłowego Chicago, no i właśnie w grudniu 1949 roku postanowiła otworzyć lokal. Ten lokal, który nosił nazwę Lounge, a Lounge, no to tak jak Państwo może wiedzą, nie ma jednoznacznego przekładu na język polski, ale zwykło się mówić na przykład Airport Lounge, czyli salonik na lotnisku. To takie miejsce, gdzie można usiąść, zrelaksować się, napić się, coś zjeść. I zazwyczaj ma się wrażenie, że jest to coś dosyć eleganckiego. Natomiast Teresa's Lounge to był niewielki lokal w piwnicy przy 4801 South Indiana Avenue. Schodziło się do tej piwnicy po betonowych schodach. No a na niskim suficie były odkryte rury nad barem, jak wspominają bywalcy, przez cały rok wisiały lampki choinkowe, instalacja wodna działała lub nie działała, ale ważne było to, że na wyciągnięcie ręki, czy raczej na tuż przy twoim uchu grali twoi ukochani bluesowi muzycy. Historia tego miejsca trwała aż do lat 80., kiedy to pani Teresa nie zdołała przedłużyć umowy wynajmu. No i w ten sposób skończył się niewątpliwie czas, który wpłynął na kształt współczesnej muzyki bluesowej w sposób absolutnie niezwykły. Są jeszcze wśród żywych muzycy, którzy wracają wspomnieniami do tego właśnie miejsca i do tego czasu. W 2026 roku John Primer, chicagowski gitarzysta i wokalista, postanowił nagrać album zatytułowany John Primer and Friends – Tribute to Teresa's Lounge. W ten sposób John Primer ze swoimi kolegami pokłonił się temu niezwykłemu miejscu i jego tradycji. Będziemy dziś słuchać fragmentów tej płyty, a także obszernego fragmentu jedynego albumu, który został w sposób live zarejestrowany właśnie w tym miejscu. Ale zaczynamy od Johna Primera, na którego płycie znalazł się utwór Little by Little. W przeszłości był jednym z takich sztandarowych numerów wykonywanych przez zespół Juniora Wellsa. I często bywało tak, że właśnie tym nagraniem Junior Wells z kolegami rozpoczynali wieczór w Teresa Lounge.

Do nagrania płyty w hołdzie Teresa Lounge John Primer zaprosił kilku artystów, którym też przychodziło koncertować tam w przeszłości, czyli właśnie w latach 60. i 70. Wśród nich znalazł się John Watkins, który bywał drugim gitarzystą w zespole Juniora Wellsa. Oto jak John Watkins wspólnie z Johnem Primerem wykonują współcześnie Here I Am Knocking at Your Door Again.

John Watkins jako solista nie doczekał się wielu nagrań. Na płycie The New Blue Bloods, czyli na takiej prezentacji mało znanych, ale dobrze zapowiadających się artystów bluesowych z Chicago, znalazłem utwór zatytułowany Chain to Your Love. Posłuchajmy zatem, jak brzmi solowe nagranie Johna Watkinsa.

0: No a teraz na ponad 20 minut przeniesiemy się wprost do Teresa's Lounge. Rok 1975 w roli głównej Junior Wells. Liderowi, który śpiewa i gra na harmonice, towarzyszyli wówczas Phil Guy na gitarze, Sammy Lowhorn na drugiej gitarze, Ernest Johnson na basie, Vince Chappelle na perkusji oraz ktoś, którego nazwiska wydawca nie znał, na drugiej gitarze w jednym z numerów. Album wydała słynna chicagowska firma Delmark w 2006 roku. No, ale wszystko to wydarzyło się w 1975 roku. Kolejno usłyszymy następujące utwory. What My Mama Told Me, Key to the Highway, Going Down Slow i na koniec słynne Messing with the Kid. A między utworami usłyszymy Juniora Wellsa, przekomarzającego się i z publicznością, i mówiącego coś do swoich muzyków. Wczujmy się w niezwykłą atmosferę Teresa's Lounge, miejsca, które już nie istnieje, a któremu blues zawdzięcza tak wiele. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: You might like. No, I'm gonna do what my mama told me to. I don't wanna do nothing you telling me to. I wanna do what my mama told me to. Hey, that's my best girlfriend, you up to it? Mama Lena. I told y'all. Hey, what y'all say? She said one thing to me. She said, boy, so let me tell you something. Say, anytime you see something that come up to a zero and a one, watch yourself. Watch yourself, because it might be a plus sign on the other side of it. And you might be getting yourself in some trouble. I told her, yes, man. One, two, you, what you did.

Thank you very much.

0: Thank you.
1: Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

z taką miłością do tego, co, czym jest blues, że ci z Państwa, którzy będą mogli to zrozumieć, ci, którzy znają angielski, będą mieli o wiele większą radość z tego, niż gdybym tłumaczył. Natomiast ci, którzy nie do końca to wszystko zrozumieją, myślę, że i tak będą zachwyceni tym, jak melodyjnie o swoich dokonaniach mówi Chris. No a może też z lekkim dydaktyzmem to dodam, zachęci to Państwa do nauki języka angielskiego. No, to przystępujemy do wędrówki muzycznej z Chrisem.

0: prepare.
1: Wielszy odcień bluesa.
2: Sygnał niezmienny od 40 kilku lat, no i w zasadzie dosyć niezmienny też sposób powitania, mówi przez Radio Baobab Jan Chojnacki. Na początku podzielę się refleksją. Refleksją historyczną, a troszkę też taką, która świadczy o tym, że gubię się czasami w poszukiwaniu materiału muzycznego do kolejnej audycji. Oto refleksja. Czyżby współczesnym wydawcom płyt, albumów płytowych, zabrakło już nowego materiału? Bo na to wskazywać mogłaby taka tendencja, która jest już od dobrych kilku lat modna, żeby wznawiać albumy, które odniosły wielki sukces X lat temu. A najlepiej, żeby to była dosyć okrągła rocznica, czyli powiedzmy sobie półwiecze, czyli 50 lat. Mamy rok 2021, a więc 50 lat temu. Rok był 1971. No i rzeczywiście to był rok niesłychanie obfitujący w różne fantastyczne muzyczne wydarzenia, zresztą pozamuzyczne też, no bo przecież wtedy po raz pierwszy człowiek postawił stopę na Księżycu. I ten 1971 rok staje się dla wydawców płyt okazją do przypomnienia wspaniałych albumów z tego czasu. Oczywiście, jak to oni zazwyczaj robią, wzbogaconych o różne niewydane wcześniej, czy też zmiksowane nagrania. Narzekałem już wielokrotnie, że to też strasznie marnuje, niszczy portfel fanów muzyki z tego czasu. Ale ciągle mam takie wrażenie, że wszystko to, to nie tylko wyciąganie pieniędzy od fanów, ale także no, dowód na to, że tym, którzy są przyzwyczajeni do muzyki prawdziwej, muzyki nieudawanej, muzyki niosącej z sobą prawdziwą melodię i prawdziwy przekaz tekstowy, nie sposób dostarczyć czegoś aktualnego, czegoś z twórczości bieżącej, co byłoby tak atrakcyjne właśnie dla tego rodzaju słuchaczek i słuchaczy. No i stąd te powroty do tych nagrań sprzed pół wieku. A sumptem do tej refleksji jest wydawnictwo, które no, wyciąga już zdecydowanie ostatni chyba możliwy materiał do zaprezentowania w wersji jakby troszkę odnowionej. W 1971 roku ukazał się album grupy The Doors zatytułowany LA Woman. To ostatnia płyta, na której usłyszeliśmy głos Jima Morrisona. No i chyba też tak naprawdę to ostatnia prawdziwa płyta The Doors. W 2011 roku ukazał się album z okazji 40-lecia, który też był wzbogacany o różne ciekawostki. No a ten 50-letni ma być jeszcze bardziej atrakcyjny. Ciekawe, co ukaże się w stulecie płyty LA Woman. No nagadałem tyle, to teraz pora czegoś wysłuchać. A będzie to blues z tego albumu, czyli 'Cause He's By My Window. Oczywiście tak zwane alternate take.
3: The Walking Blues.
4: Wait a minute.
3: This is called The Bastard Son of Jimmy and Mama Reed. Take one.

To nagranie dorsów zasygnalizowało też materiał, którym wypełnimy to wydanie pierwszego odcienia bluesa, a będą to wszystko fragmenty wielkich, wspaniałych płyt, dużych płyt, long playów czy albumów, jak kto woli, które ukazały się w 1971 roku, no i które wiernie oddają charakter i tytuł tej audycji, czyli pierwszy odcień bluesa. W tym roku ukazała się pośmiertnie już niestety wspaniała płyta Janis Joplin zatytułowana Pearl. Wstyd byłoby opowiadać i o Janis i o tym albumie jakieś nowe anegdoty, więc oddajmy się tylko muzyce. Oto otwierający ten album utwór zatytułowany Move Over, Janis Joplin.

My w naszym polskim środowisku bluesowym też mamy swoje półwiecze. Świętujemy mianowicie 50 lat od momentu, w którym ukazał się słynny album grupy Breakout, czyli Breakout Blues. Jesienią 2021 roku miałem okazję też posłuchać pełnego materiału z płyty Blues Breakoutów, wykonanego przez spadkobierców tej tradycji, czyli przez Piotra Nalepę z zespołem Niebo. I była to prezentacja pełnej wersji, pełnego repertuaru tej historycznej płyty w nieco rozbudowanym układzie aranżacyjnym. No a my możemy się tylko odwołać do tego oryginalnego materiału, do tej fantastycznej płyty Breakoutów zatytułowanej Blues. Pomaluj moje sny. Breakout na dwie gitary, czyli Tadeusz Nalepa i Darek Kozakiewicz.

50 lat temu, a mówię to jesienią 2021 roku, ukazał się także pierwszy album grupy ZZ Top. Nosił on prosty tytuł ZZ Top, no i już wówczas sygnalizował, że trójka fantastycznych chłopaków z Teksasu ma w sobie ogromny ładunek sentymentu bluesowego, o czym świadczy chociażby i to nagranie. Just Got Back From Babies. ZZ Top, pierwsza płyta, rok 1971.

Także w tym 1971 roku zadebiutował swoją dużą, długogrającą płytą inny słynny amerykański zespół, czyli Little Feat. Tutaj nawiązanie do czystego bluesa nie zawsze było tak czytelne, jak chociażby w przypadku ZZ Top, no ale właśnie na tym albumie znalazła się wiązanka dwóch bardzo zasłużonych dla tej naszej muzyki utworów, czyli 44 Blues i How Many More Years. I oto właśnie następne prawie 7 minut spędzimy w kręgu muzyki Little Feat i tradycji bluesowej związanej z twórczością Howlin' Wolfa.

Rok 1971 był także rokiem debiutu płytowego Bonnie Raitt. Na razie, a mówię to po dogłębnej analizie różnych tajemnych źródeł internetowych, nie zanosi się na to, żebyśmy mieli do czynienia z reedycją współczesną pierwszej płyty Bonnie Raitt. No więc może, żeby zachęcić wydawców do zerknięcia do archiwów i odnowienia kontaktu z pierwszym albumem Bonnie Raitt, posłuchajmy, jak pięknie interpretowała bluesa Roberta Johnsona Walking Blues. Bonnie Raitt, jej pierwszy album z 1971 roku.